0: to twój dzień.
1: SK Beskidy.
2: Let's go.

0: SK
1: SK na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić.

0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
1: Dzień dobry, mamy już środę w kalendarzu, drugi dzień września. Zobaczmy, jaka aura dziś w regionie. Podobnie jak wczoraj, 23-24 stopnie, wiatr powieje słabo, a opadów deszczu się nie spodziewamy. Jutro i pojutrze bardzo podobna temperatura, możliwe małe opady. Generalnie w tym tygodniu i na początku przyszłego całkiem nieźle, jeśli chodzi o pogodę w Beskidach, a teraz też nieźle na drogach, bo na razie jeszcze dużych korków nie ma w szerokości.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Autostrada A1 pod Częstochową już przejezdna. Wieczorem udrożniono jezdnię po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
3: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
2: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Według ustaleń portalu BRD24 kierowca miał nie hamować. Policja na razie tego nie potwierdza. Niemcy oskarżają Moskwę. Według niemieckiego MSW to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Berlin zapowiada, że w związku z tym planuje zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od teraz wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
4: Sprawdzamy, jak przy

0: złotych mandatu.
1: Jankest. Kama i Wiktor.
2: Dobry, pora na wycieczkę do czajników i ekspresów po herbatę, po kawkę.
3: Właśnie na tej wycieczce już jest Jankes, stoi w kuchni, każdemu zaparza, ale słuchajcie, może byśmy przełamali trochę rutynę.
2: No.
3: Niech on przestanie robić codziennie kawę i herbatę.
2: No.
3: Tylko zapytajmy się od razu, co Jankes mógłby dla was zrobić, ale uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
2: Słuchaj, no ja mam dom po remoncie do sprzątania, tak zapraszam.
3: Czekamy na wasze poranne zadania dla Jankesa. 664-402-302 albo gadajcie tam do Messengera. Co Janki może dla was zrobić teraz, z samego rana, wykluczając kawkę i herbatkę?
2: Masaż stóp?

0: Jest,
1: wrócił
0: herbatka,
1: z kuchni.
0: Proszę bardzo, kawa, herbata,
1: no jajecz... nie.
0: Nie?
1: Zabieraj to stąd.
0: No nie, no to jest już i tego już nie potrzebujemy.
1: To poczekaj, wyleję...
0: Na tym to polega.
1: Wyleję na stół i na klawiaturę.
0: Nie, proszę pana, to się później. To później za drugiej zmiany będzie.
2: Dzisiaj faktycznie wpadliśmy na dosyć szalony pomysł i zadaliśmy wam otwarte pytanie, co Jankes mógłby dla was zrobić.
1: Ale nie można wybierać kawy i herbaty.
0: Nie, nie wolno, ale jutro mamy czwartek, jeszcze jutro czwartek, później piątek, później będą kolejne osoby. Zobaczymy, no.
2: Tylko poczekaj, bo drobnym drukiem jest napisane, że ty będziesz musiał to zrobić, więc ja tak tylko i wyłącznie tu sugeruję, żebyś wyciągnął notatnik i zaczął notować, co słuchacze ci dadzą.
1: Bierzemy najgłupsze, najmniej realne do spełnienia i wyślemy się z misją na miasto.
0: Kamień się włączyła wiedźma.
2: Odbieramy telefon.
0: Słuchajcie, nie ma problemu, robimy.
3: No to jak nie kawę i herbatę, to może jakieś śniadanie albo później obiad. Chociaż nie wiem, czy byłoby to zjadliwe.
1: Jakie jest twoje popisowe danie Jankesa?
0: Moje popisowe? Tak. Zupa ogórkowska.
1: I naprawdę od początku do końca?
2: Tak. On bierze, otwiera słoik od babci mamy Tereski i ma już zupkę.
0: Ja, jak mam więcej czasu, ja nigdy nie mam czasu, no to nawet tyle pięknie ogóreczki, wszystko przygotowane jest.
2: A ty wiesz, że ja nigdy nie jadłam czegokolwiek, co ty zrobiłeś?
0: Na ptysie.
2: A za źle się znam. No ale to ptysie to świetnie kupiłeś. No.
1: Może dlatego ciągle przychodzisz do radia i żyjesz.
0: Słuchajcie, zrobi się. Zobaczycie.

0: Czas teraz po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze w środę 2 września.
1: Poranne brasowanie.
0: Dziula?
1: Tak?
0: Co by mógł Jankes dla ciebie zrobić z rana, ale nie możesz wybrać kawy i herbaty?
2: No, jakąś
0: misję gdybyś...
1: Iść pod rożdżówkę.
0: O,
3: naprawdę masz ochotę na coś słodkiego?
0: Chodźcie całować.
3: Powiedziałem to, czy pomyślałem?
0: Powiedziałeś.
1: Powiedziałem.
2: Okay. Przepraszam.
4: A jesteś w stringach, czy bez?
3: Słuchajcie, to są pozdrowienia do naszego słuchacza, który przed chwilą zadzwonił, pochwalił się, że widział na witrynie sklepowej fajne stringi. No i tyle. Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: A propos takich spraw, słuchajcie, Roxy Węgiel i jej ukochany Kevin wybrali się na krótki wypad na Mazury i...
4: Poszli się całować?
0: Na zamieszczonych w sieci relacjach widać, jak wypłynęli na szerokie wody, bo para szaleje razem na motorówce.
3: O, pięknie.
1: No ładnie.
3: Powodzi się im,
1: to tylko dowodzi, że ona ciągle jest na fali.
3: Rok jest na fali.
0: Cały czas.
3: Bardzo dobrze.
0: Jest na falach Radia Eska, jakby co.
4: To facet, który trochę, że tak powiem, ma wzburzone wody w tym momencie, czyli Krzysztof Stanowski, który w ostatnich dniach łamie przepisy drogowe. No to on, uwaga, został przyłapany przez...
0: Znaczy nie tylko on właśnie, okazuje się, że ma naśladowców.
3: Kto teraz dołączył do Krzysztofa?
4: Radek Majdan.
3: Ten Radek Majdan od tych Majdanów?
0: Tak, tylko nie został zatrzymany przez policję, ale został nagrany przez paparazzo i tytuł w gazecie brzmi tak, słuchajcie, Radosław Majdan łamie przepisy swoją bryką za 600 tysięcy i pędzi nią do krawca.
1: Żeby ten krawiec zaraz nie musiał mu szyć pasiaków.
3: Albo nie.
1: Pasiaka? Pasiaka.
3: Pasata.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ale rzeczywiście prosimy o ostrożność. Nie, no grzecznie trzeba jeździć. Ty masz prawo jazdy w ogóle, Jadziu?
1: Mam.
3: Masz?
1: Mam.
3: I czym jeździsz?
2: Autobusem.
1: Ja mam papierkowe.
4: Stary, cztery razy droższa bryka niż twoja.
3: A wiecie,
0: wiecie, co można uszyć potem po pasacie?
3: To?
0: Golfa.

0: Co tu się dzieje teraz w studiu? Jankes się zgina i pokazuje, co się stanie, jak pójdzie do fizjoterapeuty i wbiją mu igłę. Paweł, nasz wydawca, dzisiaj idzie wbijać sobie igły.
1: Rwałdowa hasło na dzisiaj.
2: Nie wiem,
0: to jaka? Rwałdowa?
2: Ej, popsuliście się. Pierwszy dzień roku szkolnego za wami, a wy już na zwolnienie.
3: No. Ale mamy dzisiaj WF?
2: A masz brak stroju.
3: No. Wiecie, będzie brzmić, kolanko mnie boli. No, tak dalej.
0: Mógłby pójść do fizjoterapeuty. Nasze mikrofony, bo one, jak się je zaczyna zginać, to o.
2: Misiu,
0: taki...
3: A to nie.
2: To twoja rączka, nie. To twój łokieć robi, a nie
3: ty
2: mikrofon.
3: Ty masz łokieć radiosisty, o to chodzi.

0: Reklama. Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
1: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
9: Na wszelki wypadek wziąłbym parasol do pracy, bo dziś podobno ma padać. Cześć, witajcie ponownie, Przemek Kopiejka. Temperatura bardzo miła, na spacer, jogging, rower, bieganie i wszelkie aktywności na zewnątrz. Jeśli oczywiście macie wolne, to wykorzystajcie tę pogodę. Do 23 stopni na drogach, coraz większy ruch samochodowy.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Udane poszukiwania policji na Śląsku w Gliwicach. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni późnym wieczorem, a to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku. Z kolei za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg, która wiosną przyszłego roku przejmie zarządzanie tym odcinkiem autostrady.
11: SK Sport News.
10: A wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open przez opady. Mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Magdaliny T z Franceską Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała na fręch, natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. A Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.
12: Jankes.
13: Kama
12: i Wiktor.
13: Wiktor.
12: Radio SK.
14: Słuchajcie, Kama ma taką piękną fryzurę. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
15: No, co ty robisz ze sobą?
14: Co zrobiłaś?
15: To jest radio, ty
14: Kama
15: nie
14: ma spinkę na pół głowy.
15: To jest spinka?
16: Jestem w połowie w tym momencie czesania się. Spadajcie, no.
15: Aha, może to by było zadanie dla ciebie, żebyś wykonał fryzurę Kamie. Tak, i ona potem musiałaby w tej fryzurze wystąpić gdzieś przed kamerą.
16: Nie, dziękuję.
15: To może ktoś ma inne zadanie dla Jankesa, tylko uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
17: Siemanko, Jankes, jako że jestem kierowcą śmieciarki, byś przyjść do mnie do pracy i pojeździć sobie trochę na stopniach. Pozdrawiam.
14: A? Wiedzą słuchacze, że ja kocham jeździć na stopce, tak zwanej. Cudo.
15: Pewnie, jestem.
14: Kama, pięknie wyglądasz, naprawdę.
16: Nie, dziękuję.

0: No i cały czas gramy ją w Esce, czyli Majko, a do tego łatwo.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem kim jestem, ale wiem, że jestem w Radiu Eska.
0: Witamy na kozetce. Doktor Kamila za chwilę będzie przeprowadzała terapię
3: Pani
0: twojej
3: doktor,
0: osobowości.
3: Mam skierowanie.
4: No to proszę poczekać w kolejce. Zapraszamy za 2 lata.
0: Tak, tak, nie pomyliliśmy się. Ale o tej porze dzisiaj zaczynamy grę. W kim jest Jankes? Jest 6:37, a przerobione zdjęcie Jankesa już jest na Instagramie.
4: No właśnie, Janki, ty masz teraz zakaz wchodzenia na Instagrama, ale
3: mam
4: wy jak
3: blokadę.
4: Najbardziej wchodźcie, patrzcie, no i wrzucajcie nam podpowiedzi, kim jest Jankes na naszego eskowego messengerka.
3: Jestem człowiekiem?
0: Nie mogę ci tego teraz powiedzieć, byłoby to dla ciebie za oczywiste i za bardzo ułatwiające.
3: Okej. Okay.
0: Ale mogę ci powiedzieć, że szczególnie teraz, w tym okresie roku, na jesień, stajesz się bardzo, bardzo
4: potrzebny.
0: Jesteś obiektem
4: pożądania.
0: Wszyscy cię potrzebują teraz.
4: Jesteś obiektem pożądania.
3: Jestem piórnikiem? O kurczę, no tak pomyślałem o szkole, bo tak zawsze kombinujecie na takich kierunkach bardzo ważnych. Czy jestem cyrklem może? Czy już wygrałem?
4: Niestety tak!
3: Co?
5: Nie!
4: Wygrał?
5: Nie
3: jestem piór... Co?
0: Czekaj, wejdę i sprawdzę dokładnie. Czekaj.
3: Jestem...
4: Nie wygrałem.
3: Czyli Kama sam... Gdzie ty byłaś, Kama? To nie był Instagram radiejska.
0: Skakujcie na Instagram Eski. Sprawdzajcie, kim jest Jankes. I nagrywajcie.
3: Ale to chciałbym VAR tutaj wprowadzić.
4: Tak.
3: No. Co się wydarzyło, Kama?
4: Moje zwoje postanowiły jeszcze...
3: Moje zwoje. Czyli
4: to byłby
3: rekord toru, rzeczywiście, jeszcze się nie rozpoczęło, bez odpowiedzi już bym odpowiedział.
4: Reasumując, na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego, na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi dla Jankiego, a Janki, no jak to Janki, no zgadnie lub nie.
0: Ale moja podpowiedź jest cały czas aktualna. Jesteś obecnie bardzo potrzebny. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: I po reklamie.
8: Eska.

0: 12 minut do godziny 7. Happy birthday
1: to you. Zosia, Zosia.
2: SK budzi w urodziny.
3: Jest jeszcze wersja alternatywna.
4: To moja małżonka, Zofia.
0: Zofia.
4: Zofia.
0: Zosia wolisz czy Zofia? Jak najlepiej?
5: Zosia, tak milej.
0: A masz jakiś pseudonim, jakąś ksywę?
5: Raczej nie, jestem z nudnych osób.
3: A w pracy mówią do ciebie po imieniu, czy właśnie wołają cię jakoś inaczej?
5: Nie, po imieniu.
1: A przepraszam, jesteś zimna Zośka, czy nie?
5: Zdarza się, no.
0: A dzisiaj jesteś słodka, no bo mamy urodziny. No coś cudownego, wspaniałego. No pochwal się, które urodziny masz?
5: 27.
3: Cudowny
0: ale
3: wiek.
0: Cudownie.
3: Ja mentalnie się tak zatrzymałem gdzieś koło
0: ja
3: 27
0: my
3: roku
0: razem,
3: życia.
0: No, chodzimy za rękę z Wiktorem czasami.
3: Ciało
0: no.
3: mi się starzeje, ale głowa ma 27.
0: Ale tak mam, rzeczywiście. Kama, u ciebie jak się zatrzymało? Na jakim wieku?
1: A u mnie się... Nie mogę tego powiedzieć, bo to będzie...
0: No, na ile się czujesz, no?
1: Dzień na ile dobry. Się czuję? Ja się czuję zawsze na 18.
0: No dobrze, przebiła. Zosiu, co tam ciekawego się dzisiaj już wydarzyło w twojej urodziny? Prawie 7 godzina twoich urodzin.
5: Mąż mnie zaskoczył nowymi szafkami przy łóżkach, które mi się marzyły od wprowadzenia.
3: Kochanie, oto twój prezent. Szafki przy łóżkach.
5: Ej, ale ja chciałam.
0: Kładła się spać, nie było? Pobudziła się już? Marco, w nocy tak wystrugał?
5: Nie, no wczoraj jak wróciłam z pracy, to już były
1: ale
5: gotowe.
1: To fajne. Mąż, który słucha, mąż, który robi, a posprzątał jeszcze po tym wszystkim?
5: No tak, oczywiście.
1: No rewelacja, panowie. Wiktor, weź notuj, jak już będziesz mężem Oli Kot, to będziesz wiedział, co masz robić.
0: A ja sobie notowałem na kolejne urodziny dla Kamy, mamy szafki. Są takie, które tam stoją dwa piętra niżej.
3: Zosia, możesz przekazać mężowi, że tę kasę, którą on wydał na te szafki i całą kwotę można pomniejszyć o stówkę, bo dorzucamy ci teraz do rachunku urodzinowego.
5: Dzięki bardzo.
1: Wiesz co, Wiktor, ty to jak dasz prezent, to dałeś prezent, żeby mąż odjął od tego, co wydał na szafki. No jak ty dajesz, no?
5: Przynajmniej się nie musiałam dokładać, a to jest coś tak ważne.
3: Ja jestem ten wujek, co zawsze przychodzi z kopertą.

0: Karla Fernandez pyta się, co jeśli Jankę zgadnie za chwilę, kim jest, bo wystartowaliśmy z przyspieszoną wersją zabawy, kim jest Jankę.
1: Czy ty chcesz już pierwszą podpowiedź? Czy już wiesz?
0: Taką słuchaczową.
2: Nie no, strzeliłem tym piórnikiem, ale powiedzieliście.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że...
0: Zmarnowałeś.
1: Jedną szansę, aha, więc zostały ci dwie.
2: Ale nie liczy się... Nie liczy się, jeśli nie było jeszcze podpowiedzi, a ja już odpowiedziałem. Musicie znaleźć regulamin konkursu.
1: Ale oczywiście drobnym drukiem napisane, Jankes nie masz racji.
2: Dajcie podpowiedź.
3: Duży, dostojny i wzbudzasz strach.
4: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: Tablica szkolna.
0: Wygrałeś.
1: Tak!
0: Koniec zabawy! Wygrał!
2: On ma dzisiaj dzień konia.
0: To znaczy dzień tablicy.
2: Ale serio? Pokaż mi tą tablicę.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Szkołę ogarniamy nisko.

0: kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
7: Początek września z bardzo dobrą aurą, jeśli chodzi o powiat żywiecki. Słonecznie ciepło, ale uwaga, dzisiaj mogą się pojawić opady deszczu, niewielkie, ale coś tam z nieba ma spaść. Także lepiej mieć parasol pod ręką. Na drogach duży ruch samochodowy. Kto jedzie przez Żywiec, ten na pewno wyhamuje na drodze 945-946. Duży ruch samochodowy także na drodze 948. Szerokości i spokojnej jazdy.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
8: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. To najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Dotarł do nich Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
9: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
8: Nasz szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN ceny skoczyły o około złotówkę. Dlatego minister energii Miłosz Motyka przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
10: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.

0: przypadkach właściciele muszą potwierdzić, że zguby rzeczywiście do nich należą. Srebrny medal i certyfikat dla szpitala w Żywcu. Placówkę wyróżniono w tegorocznej edycji rankingu Maluchy na brzuchy. Zestawienie ocenia, jakie polskie porodówki realizują prawo mamy i noworodka do bezpośredniego, nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po narodzinach.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
1: W Radiu SK.
3: Tablica, Kama i Wiktor. 3 minutki po godzinie 7. No i co? Co masz do powiedzenia, no?
4: Po prostu ty się nie odzywaj już, bo cokolwiek powiesz, to niestety dzisiaj trafiasz w punkt.
3: Dzisiaj jakiś taki mam dzień, ale wyspałem się dzisiaj rzeczywiście. Spałem 7 godzin.
5: Jankes odgadł, kim jest już na samym początku zabawy, ale nie możemy zmarnować tak pięknych podpowiedzi. Posłuchaj tego, to jest podpowiedź do tablicy, przypominamy. Jankes już wie, kim jest?
3: Jestem tablicą.
6: Siemanko, Jankes, no powiem ci tak, lubisz biały proszek.
5: Janki?
3: No?
5: Mogę przeciągnąć po tobie paznokciami?

0: tutaj SK, 9 minut po godzinie 7, jest fajnie, jest przyjemnie. Już po konkursie, kim jest Jankes? Bardzo dobrze.
1: Dla ciebie
2: jest przyjemnie, dla mnie też, ale jak ktoś aktualnie pakuje się do szkoły, to jest mu smutno, bo się skończyły wakacje.
1: Wczoraj było rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj de facto taki pierwszy, no trochę bardziej prawdziwy dzień szkoły, bo nie oszukujmy się, ale i tak do połowy września dzieciaki jeszcze będą miały labę bez kartkówek, bez żadnych sprawdzianów i bez niczego poważnego. Ale dobra informacja dla wszystkich uczniów, którzy w tym momencie już są w drodze do szkół.
2: Jest w ogóle taka?
1: Jest, ponieważ uczniowie będą mieli aż 187 dni wolnych od nauki.
2: Wow.
0: Jak to? No. 187 dni wolnych?
2: To się nawet nie opłaca plecaka kupować.

0: Byli tacy, którzy mówili, to pewnie jednostrzałowiec, nagra jeden hit i się skończy, a tu proszę, Oskar Cyms cały czas. Działa, produkuje.
1: Zgadza się. No dobrze, prosimy o więcej, prosimy o więcej, prosimy o więcej. Siódme wygrywa, no to proszę bardzo, o to prosiliście, no to nie ma problemu.
0: Koszuleczka do wzięcia, piękna, z napisem cześć.
2: No i nasz numer telefonu 664-402-302.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Bardzo prosimy o to, żeby dbać o jakość połączenia, bo jak kiepsko się słyszymy, to się nie słyszymy.
1: Mhm. Zestawy głośnomówiące, no, niemile słyszane.
2: Dzień dobry.
4: No, dzień dobry.
1: Och, no. Jest dobre połączenie, jest dobrze.
0: No to co? 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
2: Z ilu linii składa się tradycyjna pięciolinia?
4: Pięciu.
1: Bardzo drugie. Dobrze, prosimy dalej.
0: Kormoran to jest ptak czy gad?
4: Tak.
0: Trzecie.
1: A propos, teściowa dzwoni i mówi, że chętnie wpadnie w niedzielę na obiad. Co mówisz?
4: Jak mnie nie będzie.
1: Dobry.
0: Czwarcie.
1: Gad.
2: Jak nazywa się skrzynka, która ma korbę? Jak się tą korbą kręci, to gra muzyka.
1: Ja wiem.
5: Ja wiem.
4: Bak. Magnetofon, coś takiego, nie pamiętam.
2: Pozytywka, Katarynka.
0: Lecimy dalej, odbieramy kolejny telefon.
2: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy. 664-402-302. Halo.
0: Magnetofon na korbę. Dzień dobry, cześć.
3: Piąte.
1: Lecimy z piątym.
0: Uwaga. Halo, halo, no i się rozłączyła.
2: Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry, tu SK, 664-402-302, hello.
2: Halo?
1: To tam?
6: Witam, witam.
0: O, hipopotam, dzień dobry.
3: Piąte.
0: Pipeta to, i tu pytanie otwarte, twoimi słowami, co to jest ta pipeta?
6: Takie coś używane do w chemii, w fizyce.
1: Dobrze, dobrze, rozejmiarki rzeczywiście, taka pipetka.
0: Ja zaliczam.
3: Szóste.
2: Czy celuloza to cukier czy sól?
6: Cukier.
0: I to też jest dobra odpowiedź!
2: Zaskoczenie, co?
1: Siódme. I uwaga, bo troszkę się u nas pozmieniało, kto teraz prowadzi popołudniowy program w Radiu SK.
2: Ich pseudonimy to S i K.
1: O!
6: Dobra, powiem tak, już nie Pawełek i nie Pirowski.
2: Marcin Sońta, Michał Korościel, nowe fajne chłopaki u nas na pokładzie, witamy ich bardzo serdecznie, no a to też fajni. Sprawia... Fajni, co? Słuchałeś wczoraj?
1: Słuchaj wczoraj?
6: Słuchałem.
1: A, no było dobrze.
2: Powtórzymy im.
0: Kłam, Pinokio, kłam.
2: Słuchaj.
3: Wygrywa w Radiu SK.
2: A dla ciebie t-shirt Radia SK z napisem cześć.

0: W weekend miałam okazję przejechać 1000 kilometrów po naszym pięknym, cudownym kraju. Wydaje mi się, że wszystkie eski przejechałam, jakie tylko i wyłącznie są. Ale nadal nie wiem, które z które.
1: Najważniejsze, że dojechałaś do tej najwłaściwszej i z nami codziennie jesteś od 6.
2: No tylko jedna eska akurat jest kontuzjowana aktualnie.
1: Która?
2: S7 w stronę Krakowa, o tym zaraz w newsach.
3: Jankę

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
10: Przejazd przez Milówkę i Węgierską Górkę teraz trochę wydłużony, ale prawdziwe korki zaczynają się na zjeździe z ekspresówki w Żywcu. Dalej przy każdym dużym rondzie też trzeba puścić nogę z gazu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie dziś powyżej 20 stopni i uwaga, niewykluczone, małe, pomałe, ale opary deszczu.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: 7.30, to czas na SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Kierowcy, zablokowana jest ekspresowa siódemka w kierunku Krakowa w Świętokrzyskiem. Koło Jędrzejowa osobowy bus zderzył się z dostawczakiem. Na miejscu pracują służby i tworzy się spory korek. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. A to osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.
12: SK Sport News.
11: Sensacyjne rozstrzygnięcia w piłkarskim Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, którą 3-0 pokonał Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg 2-3.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: Tu się poleca ekipa do wstawania. 30 minut po 7 rano. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, co ty swojemu tacie na mnie naopowiadałeś, ponieważ cały czas do mnie pisze na Instagramie.
15: Mój ojciec pisze do ciebie?
16: Mm-hmm.
15: A czy moja matka o tym wie?
17: Właśnie napisała, że wie.

0: pięknie, gramy cudownie. Tutaj SK 7:37, 23 minutki do 8.
1: Podoba mi się ta formuła domu otwartego, jaki prowadzimy. Mamy tu psa w studiu. Kamil Nosel dołączył, także...
0: Ale ma jakieś prezenty, to za chwilę będą te prezenty.
1: On ma czarną torbę, ciekawe. W czarnej torbie się zawsze wychodzi z monopolowego.
2: Co tam będzie. Tam na pewno są pomidory. Dobrze mówię?
0: I ogórki.
3: Dobrze.
0: Naprawdę. To dawaj, no chodź.
2: Nasz ogrodnik eskowy.
0: A to serio z twojego ogródka?
3: No ja. Słuchaj, Janki, zrywane. A
2: ty jeszcze nie wiesz, ale to są najlepsze pomidory, jakie w życiu jadłeś.
0: Ole, pachnące. Co ty do nich dodawałeś?
2: Bawole serce.
4: Dużo serca.
2: Ty, ale poczekaj, mój jest trochę poobgryzany. Kto się wbił tutaj?
0: Ogórki się wbiły. Dziękuję. Masz, Wiktor, masz. Zobacz, że takie pomidory. Słuchajcie, no tak tutaj się... I ogórki też są. Ogórki.
4: Pomidor.
2: A ogórki są w ogóle takie, że jak się je trzyma w łapce, to aż kują.
4: To są jakieś takie zrywane.
1: No dobra, ale słuchajcie, ustalmy tylko na koniec. No. Ile będziemy musieli za to zapłacić?
4: 100 mi brakuje.
5: Kama i Wiktor.
1: Nosel!
0: No właśnie, bądźcie blisko radia, bo za chwilę Nosa będzie kręcał.
1: Przygotuj na swój telefon zaraz.
0: Okej. Okay.
6: Reklama.
7: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: śpiewam znów. Słyszałeś, Janki, że mój tata pisze do Kamili?
1: Jak mają romans?
0: Wyszedłeś chwilę
2: nie
0: ze studia.
2: Romans, po prostu my się z Piotrem lubimy, no.
1: Wow. A ty mówisz na niego Piotr?
2: Tak, a dodam również, że Piotr na profilowym ma facjenta
1: Andrzej
2: z rogami.
1: No dobra, ale nie wkręcacie jak Nosel?
2: Nie.
0: Ale chyba no potrzeba fajnie jednak w końcu przekonać Nosela, żeby do Piotra zadzwonić.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
4: Tak, tak, tak.
5: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
4: Tam było w nawiasie się podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
5: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy. Bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
4: A co państwo proponujecie?
5: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
4: Ojej.
5: No.
4: A jak zabezpieczacie?
5: No to tutaj no musimy się
4: dogadać. Nie bardzo.
5: Tutaj
4: nie?
5: Musimy się dogadać, proszę pani. Albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to to przywiąże. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
4: Chodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
5: Tak.
4: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
5: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
4: Okej. To chyba taka opcja będzie najlepsza, mi się wydaje.
5: Czyli co, przywiązujemy czy do doniczek stawiamy?
4: No ale jak zapłacimy tak jak, od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
5: No właśnie mówię, że nie. Bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
4: Nie ma takiej opcji, Maciuś.
5: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
4: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
5: To jest problem, czy nie?
4: No trochę...
5: Czy do doniczek stawiamy?
4: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie ciasno, ale ja to nie wyobrażam.
5: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
6: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
7: Nie wierzę.
6: Grażynka, kocham cię nad życie. Nie mogła się powstrzymać.
7: Brawo, udało wam się jak najbardziej.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: W jaki sposób na obronę? Od razu. Grażynka, kocham cię nad życie.
1: A później sobie pogadamy.
0: Nie strzelaj do mnie!

0: Dzień dobry. Ja w sprawie tego czeku podlaskiego. Są jeszcze?
1: Do widzenia, bo już się skończył.
0: Jak to? Jeszcze się nie rozpoczęło za bardzo.
1: Kilka minut, słuchajcie. I o tym w newsach, że 6,5 tysiąca osób...
0: Ale przepraszam, ja znam kamę i na pewno się nie znajdzie?
1: Nie ma nic pod stołem.
0: Znam
1: nawet.
0: Wiktora.
1: Nie. Nawet jak powiesz...
0: Znam Sońtę, znam Korościela.
1: Też nie.
2: Uroczy, że wymieniłeś w odpowiedniej kolejności ja na miejscu pierwszym.
0: Nie ma.
3: I Wiktor. Radio SK.
0: Mam kopertę.
2: Posłuchaj wniosek
1: Mam
2: Marcinka.
1: Kopertę. Panie, idź pan, nie podobasz się pan dla mnie.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
5: Początek września z bardzo dobrą aurą, jeśli chodzi o powiat żywiecki. Słonecznie, ciepło, ale uwaga, dzisiaj mogą się pojawić opady deszczu, niewielkie, ale coś tam z nieba ma spaść. Także lepiej mieć parasol pod ręką. Na drogach duży ruch samochodowy. Kto jedzie przez Żywiec, ten na pewno wyhamuje na drodze 945-946. Duży ruch samochodowy także na drodze 948. Szerokości i spokojnej jazdy.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
6: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. To rusza przed południem, a reporter SK Michał Rawa sprawdził, czym zajmą się posłowie.
7: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiS-ie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
6: Atak miał wywołać masową awarię prądu, tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii komentuje incydent obok granicy z Polską. Niedaleko elektrowni węglowej znaleziono ładunki wybuchowe, co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia, aby wywołać zwarcie, a w tym samym zagrozić stabilności sieci. A wyjaśniał minister Jan Redman, wieczorem trwały poszukiwania kolejnych ładunków wybuchowych. A podlaski czek turystyczny rozszedł się w kilka minut. W tym roku pulę ponad 6,5 tysiąca czeków na 300 zł podzielono na trzy grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor podlaskiej organizacji turystycznej.
8: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund.
6: A kolejny nabór zaplanowano 1 października.
9: SK Beskidy News.
5: Wypadek na hulajnodze, 12-latek poszkodowany. Do tego zdarzenia doszło na ulicy Zagłębocze w Czańcu. Dziecko odniosło obrażenia. Poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wyrzuciła śmieci z samochodu. Dzięki monitoringowi szybko namierzono sprawczynię. To 27-letnia mieszkanka gminy Andrychów. Kobieta wyrzuciła odpady komunalne na pobocze ulicy księdza Władysława Bukowińskiego w Inwałdzie. Dostała 500 zł mandatu.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Cześć, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 2 września.
12: Wiecie, sprawa jest, żeby Jankes przestał cały czas zaparzać nam kawkę i herbatkę, to szukamy jakiegoś zajęcia dla niego.
13: No właśnie, więc dajcie znać na eskowym Messengerze, jakie macie zadanie dla niego, a my zastanowimy się i go później wyślemy.
14: No ja mam zadanie dla Jankesa, chyba najlepsze na świecie. Jankes, jak tam twoje piwnice?

0: 8 po 8, no mam nadzieję, że wszyscy są już ready, żeby zacząć tę środę. Dzisiaj drugi dzień września.
1: Hurra!
2: 8 minut po godzinie 8, już pierwsza lekcja trwa. No dobrze. Lekcje niektórzy odrobili na stacjach benzynowych ostatnio.
0: Tak. Teraz tam są pustki, ale na dzień, na chwilę przed zakończeniem rządowego programu CPN, słuchajcie, były wielkie kolejki.
3: Ludzie. Ja stałam, słuchajcie, 15 minut, żeby dojechać do dystrybutora.
2: Ja nigdy tak długo nie stałem po hot doga, rzeczywiście.
0: No i wyobraźcie sobie, że jeden facet w Wałbrzychu postanowił nie stać razem z kolejką, tylko ją objechać i stanąć jeszcze bliżej dystrybutorka.
2: Ale było wytłumaczenie, bo tam już była 23:55 i 5 minut było do końca.
0: I doszło do bójki właśnie pod stacją benzynową. Gdy ktoś ustawił się w kolejce, ktoś tego kogoś wyprzedził. Punktem wrzenia całej awantury, która jest do zobaczenia w internecie, było użycie pały teleskopowej.
3: Ojej.
2: Widziałem, no to był skandal.
0: Facet wyciągnął idiota. I lał takiego po nogach. Ja mówię, ja byłem pierwszy, nie proszę pana, to ja byłem pierwszy.
3: Jejku, i co, warto tak się bić, żeby zaoszczędzić finalnie te 20 zł?
2: Nie, kama, nie, tu nie chodzi o kasę, tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o honor. Widziałeś, tak przywalił? Kama?

0: 16 minut po 8 tu SK, hej.
1: Potwierdzam, ta godzina właśnie jest na zegarku.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No lepiej sprawdzić, wiesz, no co masz ufać tak od razu kolesiowi.
0: Kama, ale kocham twoją reakcję, każdy mi nie zauważyłeś.
1: Kama śmieje się nosem.
3: To mniej więcej tak brzmi. Ale jeżeli chodzi o czas, a właściwie nie do czas, to ma go bardzo dużo Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
3: Madzia, ile masz dzieciaków na pokładzie?
4: Dwójka i są to bliźniaki.
3: Brawo.
0: Super! Dwa plecaki, dwa zestawy lekcji, dwa razy śniadanko z domu.
1: Ale Polska jest ci wdzięczna, bo dwie osoby więcej będą składały się na nasze emerytury.
5: Brawo! Dziękujemy!
3: Słuchaj, ja mam dwie córy, ale w odstępie prawie 4 lat, więc
1: Kama,
3: jest trochę inna sytuacja.
5: Dziękujemy!
0: Ja mam dwójkę synów.
3: Dziękujemy!
0: Dziękuję. No, tak.
3: Ale no, chciałam powiedzieć, że to jest jednak wyzwanie. A jak to jest być mamą bliźniaków?
4: Oj, no zdecydowanie przydałoby mi się jakieś wydłużenie doby, bo czasu brakuje.
0: Nie ma problemu.
3: A co najczęściej robią zawsze w tym samym momencie, co jest, bym powiedziała, niekoniecznie pożądane przez ciebie?
4: Co najczęściej robią? Szukają plecaków rano do szkoły.
1: Czyli znowu wracamy do tematu czasu i Jankiego spoglądania na zegarek.
3: Janki, przypomnij, czego dzisiaj nie wziąłeś z
0: domu?
3: Ja
0: dzisiaj wyjechałem bez telefonu.
1: No i musiałeś się wracać i zabrakło ci czasu znowu.
0: Zabrakło mi czasu, ale po drodze wyrzuciłem śmieci. Więc jestem wytłumaczony.
1: Madzia, czy my dobrze myślimy, że temat zegarka to jest również twoja supermoc, której potrzebujesz? Czyli chciałabyś mieć po prostu możliwość wydłużania doby.
3: Albo czasowstrzymywacz.
4: Mhm. Tak, zdecydowanie.
3: To my mamy w takim razie czasoumilacz, bo 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły oraz zestawy śniadaniowe Dudusie dla ciebie i dla chłopaków.
4: Super, dziękujemy.
0: Za tysiaka to już można coś się pobawić, no. Takie różne atrakcje.
3: No, za tysiaka można ewentualnie taksówkę zamówić, kiedy już nie zdążysz autobusem dojechać do szkoły.
0: Przez Zakopane.
1: Przychodzisz do Jankesa i mówisz, mam tysiaka. Ile to będzie trwało to spotkanie?
2: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: Od razu jakoś tak godniej się robi, jak Andrea Bocelli pojawia się w kawałku, nie? Tak człowiek czuje się taki kulturalniejszy, białą koszulę by założył.
1: A od razu, czy już wiemy, jaki utwór będzie pierwszy?
0: Na ślubie moim. Tak. No. Ale by się Olka zdziwiła, jakby tam wjechał Andrea Bocelli i Shakira jeszcze do tego.
1: Zróbcie sobie taką, wiesz, niespodziankę, no. Nie wiecie, co zańczycie.
2: Słuchaj, obawiam się, że ten ślub byłby największą niespodzianką dla Wiktora.
0: Wiecie, ale lepsza impreza się szykuje i o tym w newsach już za chwilę. Został równo miesiąc do wyborów na prezydenta Krakowa.
1: Oj, tam się dzieje, rzeczywiście. Jakby smoki zieją ogniem.
0: Gdybyś został prezydentem Krakowa, jaka by była twoja pierwsza decyzja?
1: Dietezja?

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
7: Przejazd przez Milówkę i Węgierską Górkę teraz trochę wydłużony, ale prawdziwe korki zaczynają się na zjeździe z ekspresówki w Żywcu. Dalej przy każdym dużym rondzie też trzeba puścić nogę z gazu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie dziś powyżej 20 stopni i uwaga, niewykluczone, małe, pomałe, ale opady deszczu.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Zbliża się 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nadal zablokowana jest S7 w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu dwóch pojazdów na wysokości Jędrzejowa. Objazd w stronę Krakowa prowadzi w tej chwili drogą serwisową. A został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej o niej przeczytacie na sk.pl. A organizacje związkowe we Włoszech zaapelowały o opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego, to przez utrzymujące się upały. Przy tej okazji podano, że ponad 90% szkół nie ma klimatyzacji, dlatego włoski rząd zapowiedział dodatkowe środki na jej montaż.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
11: Temat otwarty w dalszym ciągu? Co ja tam mam robić?
12: Szukamy zajęcia dla ciebie, wiesz, żebyś się w końcu czymś zajął konstruktywnym.
11: Zamiast kawy i herbaty.
12: Tak, a nie.
11: Ale przyznaję ci, że kawkę, herbatkę pyszną robię. Telefony, dzień dobry.
13: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
14: Nie w tym problem, jego kolanko boli.
11: To też. Ale nie wiem, czy mówiłem wam już kiedyś o tej historii, jak spotkałem Darka Michalczewskiego, tak, boksera. I Darek mówi, Janki, jak ty dobrze wyglądasz. A ja, tak, dzięki Darek, no, masz tyle miejsca na mięśnie. Demos.

0: Radiu SK. Fajna jest Azalia, prawda? Szkoda, że zajęta, prawda?
1: Nie wiem, co ona teraz robi, proszę pana, ale może ktoś tam obok niej leży dzisiaj z samego rana. Nie jesteś...
2: Zajęta w formie, że teraz robi śniadanie.
0: A to o czym pomyślałeś?
2: Tylko o jednym, naprawdę.
3: Wiktorku. Ale komu robi to śniadanie?
0: Wiktorku, co tam u twojej Oli? No dobra, okej.
1: Okay. Ona nie jest zajęta teraz z robieniem śniadania? Ani nie jest zajęta przez nikogo, kto obok leży.
0: Kto
2: tak
0: tam
2: ci się
0: wie?
2: Tylko wydaje. No dobra, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie do sklepu, kupujecie 100 gram czekolady i się okazuje, że tam wcale nie ma 100, tylko jest 90.
1: Oszukali!
2: A płacicie tyle samo, albo czasami nawet i więcej. I faktycznie jest taki proceder, że płacicie tyle samo, a macie mniej gramatury danej rzeczy.
1: To się nazywa downsizing.
2: No niestety. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w końcu wziął się za wielkie sieci produkujące słodycze, by dojechać ich za ten proceder.
1: Tam, nie dojadą ich.
2: Kontrole, wysokie kary. Nie, no proszę cię, no ja wierzę jednak w sprawiedliwość.
0: Nie? Ja też.
1: Korporacja zatrudni sobie dobrego adwokata. Ten adwokat wystarczy, że obróci kota ogonem i przyjmie taką linię obrony.
4: Wielkie koncerny w końcu zaczęły dbać o zdrowie Polaków.
5: Radio SK. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama. Yeah, yeah.
14: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
15: I po reklamie.

0: Oho, Coldplay, proszę uważać, chodząc na koncerty Coldplaya, na kamerę, która się przygląda, to...
1: Albo nie chodzi z kochanką, no.
2: Ale czekamy, ja gdzieś tam słyszałem, że oni w przyszłym roku prawdopodobnie wpadną do nas na koncert. Ale jeszcze nie ma właściwej daty, więc, ale
0: pamiętaj,
2: warto być czujnym.
1: To pamiętaj, kogo zabierasz.
2: Kama pójdzie swoim ojcem.
0: Dzisiaj szukamy cały czas zadania dla Jankesa. Co on może zrobić, żeby zająć się czymś konstruktywnym? No i jest kolejna propozycja do ciebie.
3: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
1: Co, ja rozumiem, że próbujesz go przekonać dwa razy,
2: no
1: dokładnie.
2: Właśnie,
1: no.
2: Mówiłem już o tej mojej przygodzie. Nie, co powiedział mi Darek Michalczewski?
0: Teraz wersja oryginalna.
4: Jankes, znowu muszę stworzyć materiały promocyjne dla mojej działalności trenerskiej. Może potrenujesz ze mną?
0: O, idziemy właśnie tym sznytem.
2: No jak najbardziej, ja na bramkę się nadaję.
1: Na jaką bramkę? Jest... Ty chudy jesteś.
0: Materiał
1: no
0: fitness tutaj ma z tego powstać.
2: Przyjdę całą rodziną, no.
0: Wystąpisz na ulotce jako przykład faceta, którego...
1: Jest przed, a potem zrobimy zdjęcie Wiktora jako po.
2: Dziękujemy.
0: Pani chyba nie będzie miała klientów. Nie.

0: 6 minut do godziny 9 jest, a w środę 2 września, pierwszy dzień w szkole, taki prawowity, wiecie, lekcje. No my swoje zajęcia dzisiaj kończymy powolutku.
1: Jakbym był uczniem, wróciłbym dzisiaj do domu, to bym powiedział: mamo, ja już mam dosyć. Ja już się pouczyłem.
2: To powiem wam, jaką wczoraj wiadomość dostaliśmy ze szkoły mojej starszej córki. Dawaj. Mianowicie, dzisiaj nie przychodźcie dzieciaki do szkoły, dlatego że nie zdążyliśmy z remontem.
1: Ale fajna szkoła!
0: Rewelacja. Albo przyjdzie i pomożecie w remoncie. Niektóre dzieci mają doświadczenie po mamie.
1: A jutro od 6 znowu zaczynamy remont studia.
3: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.
0: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszamy. Nocny wybuch w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. W budynku eksplodował nieznany przedmiot. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła zgłosi Klub Rozwój Plus. Te informacje potwierdził w rozmowie z nami poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
21: Musimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
0: A polityk nie wykluczył również wspólnych list z PiS-em w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sam zgłosił się na policję w Tarnobrzegu. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia. Po incydencie wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. W nocy sam zgłosił się na komisariat.
7: Mężczyzną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
0: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. W incydencie nikt nie został ranny. A dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. A w środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce.
12: SK Beskidy News.
20: Wypadek na hulajnodze, 12-latek poszkodowany. Do tego zdarzenia doszło na ulicy Zagłębocze w Czańcu. Dziecko odniosło obrażenia. Poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wyrzuciła śmieci z samochodu. Dzięki monitoringowi szybko namierzono sprawczynię. To 27-letnia mieszkanka gminy Andrychów. Kobieta wyrzuciła odpady komunalne na poboczu ulicy księdza Władysława Bukowińskiego w Inwałdzie. Dostała 500 zł mandatu.
22: 9 i 30 sekund do tego jeszcze. Obejmuję noce, to dopóki budzik nie zadzwonił, tak się u was działo. Jonathan, PZ, Liwka, gram to na początek. Będzie lepiej, bo środa to jest podobno już taki mały piątek i tego będziemy się trzymać. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 9. To już czas. Tayo Cruz, Break Your Heart. Za nami w Radio SK. To już czas, żeby uruchomić 30 sekund samych dobrych informacji, bo wszyscy tego potrzebujemy. Więc zapraszam codziennie po 9. Czas start. Szkoła dla jednej uczennicy. Taką ponownie po dekadzie walki otwarto w małej włoskiej miejscowości Ginostra. Wszystko po to, by uczennica pierwszej klasy mogła się uczyć w miejscu zamieszkania. Możecie sobie także tanio kupić fragment wyspy Uznam. Działka o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych trafi pod młotek w tym tygodniu. Cena wywoławcza zaledwie 2000 euro. Minus to są torfowiska, stawy i lasy, więc niczego tam nie wybudujecie i to jest jednocześnie najlepsza, dobra informacja dla przyrody. Pół godziny czytania przed snem pomaga szybciej zasnąć, tak twierdzą naukowcy. Czytanie to najlepszy wyciszacz, a przewracanie stron i śledzenie tekstu działa kojąco na zmysły, przygotowując organizm do odpoczynku. To z porcją kolejną zapraszam jutro. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Armin Van Buren w swojej najlepszej wersji Everlasting w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 10. Dzisiaj jest w kalendarzu takie święto jak święto pozyskiwania talentów. Gdybyście mogli wybrać jedną supermoc, jeden talent, który chcielibyście mieć, to jaki? Od dzisiaj, od teraz, zaraz włącza wam się i korzystacie, kiedy tylko chcecie. Czekam na propozycje. Eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki właśnie w tej sprawie. Ja zacznę. Moc spania z otwartymi oczami, tak żeby szef się nie zorientował, że właśnie teraz ucinam sobie taką przedpołudniową drzemkę, bo w nocy nastąpiło niedospanie. To jest oczywiście tylko przykład, bo to się wiadomo, że nigdy nie dzieje. Jeżeli macie takich więcej, to czekam na eskowym messengerze. Måneskin, I Wanna Be Your Slave za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
6: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
8: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: I po reklamie.

0: jest Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Dopłynęliśmy w kierunku 10. Run on River, David Guetta, Alok, Stick Figure. Za nami w Radiu SK. Pytałam przy okazji dnia pozyskiwania talentów, jaki talent chcielibyście mieć, gdybyście mogli sobie tak pstryknąć palcem i od razu by wam się w waszym życiu właśnie jakaś nowa umiejętność pojawiła. Mikołaj?
1: Takim talentem od zawsze, jaki chciałem mieć, to na pewno bycie poliglotą, ale w sumie jak na razie cztery języki nie jest tak źle. Trochę powoli brakuje motywacji, ale może ten dzisiejszy dzień trochę jej doda.
0: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mikołaj mówi, znam cztery języki i nie jest tak źle. Tymczasem ja przy każdym zdaniu myślę, żeby zastosować dobrą odmianę z języka polskiego. Po 10 w Radiu SK kolejne hity.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama. Yeah, yeah.
4: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
10: Robię szybki przegląd pogody na ten tydzień i muszę wam powiedzieć, że będzie całkiem nieźle. Temperatura do niedzieli włącznie będzie przekraczać 20 stopni. Dziś możliwe małe opady deszczu, ale brak burz. Jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach, to teraz jest nieco większe w okolicach centrum Żywca. Ogromnych korków brak.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek autokaru w Egipcie. Według polskiego MSZ nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy. W wypadku zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Szczegóły ustala reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie doszło do tego zdarzenia?
12: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. 3 tygodnie temu w prowincji Ismaila zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
11: Teraz w Świętokrzyskiej zablokowana droga krajowa numer 42. Między Starachowicami a Ostrowcem osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Zginął kierowca auta. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. A studenci nie mają gdzie mieszkać. Wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. Jagoda, studentka ze stolicy, mówi nam o kosmicznych cenach mieszkań na wynajem.
13: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
11: A w takiej sytuacji, jak wskazują eksperci, coraz popularniejsze stają się akademiki prywatne, bo w tych publicznych brakuje miejsc.
14: SK Beskidy News.
10: Choć udało się uruchomić kompleksową kardiologię, sytuacja finansowa szpitala Żywiec wciąż się pogarsza. Problemem pozostają pieniądze z NFZ-u.
15: Mamy nierozliczonych ponad 78 milionów złotych.
10: Dyrektorka wylicza, że 38 milionów to świadczenia ponadlimitowe z lat 2021-2024. W Żywcu 4 września odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca Józefa Szczepanika, komendanta posterunku Policji Państwowej w Zabłociu, który zginął 1 września 1939 roku.
16: Minuta po 10:00. Kawa pierwsza, druga. Nie liczę, nie oceniam. Możecie robić co chcecie, byleby zdążyć na to spotkanie, które mogłoby być mailem. Bledka, komu miałabym powiedzieć? To już za chwilę w Radiu SK. ATV Ecstasy. Gdyby ktoś potrzebował, też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Końcowe środy. U nas przynajmniej Mango, Sylwii Grzeszczak właśnie ze sprawą tego hitu 16 minut po godzinie 10. Gdybyście mogli mieć jeden talent od dziś, od teraz, to jaki to by był? Jest jeden, z którym zgadzam się bardzo, Ania.
1: Jaska, ja bym chciała mieć moc przewidywania szóstek.
0: Oczywiście mówimy o tych szóstkach, które można zakreślić na specjalnych blankietach, a potem zobaczyć na swoim koncie miliony monet. Każdy słyszał, nikt nie doświadczył. Trzymam kciuki, żeby komuś się udało. Jak ktoś ma taki talent, to jak już tam sobie wykreślicie odpowiednie liczby raz, dwa, trzy razy, to podzielcie się ze światem przecież. Nie zbiedniejecie.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
10: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: maski, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
6: I po reklamie.

0: talentów dzisiaj szukamy, waszych nowych talentów, bo dzisiaj jest dzień pozyskiwania talentów. Gdybyście tylko mogli jakiś talent albo supermoc zdobyć już właśnie teraz, to jaka to by była? Avicii zagrał. Jest Magda.
1: Jedyna supermoc, jaka przyszła mi do głowy, to jeść i nie tyć.
0: Chciałabym, bardzo bym chciała, nie tylko ja. Ale Magda się też trochę zreflektowała za sprawą, no niech sama powie. Halo, Magda.
1: Jadę z mamą i ona mi tak teraz podpowiedziała lepszą mamę supermoc. Mama by chciała mieć supermoc taką, żeby z wody robić paliwo do samochodów. No na w tym momencie supermoc.
0: Jaka, jaki to jest fantastyczny pomysł, bo bawię się tylko jednego. Gdybyście wy taką supermoc posiadły i mogły z wody robić paliwo, to zaraz woda zaczęłaby kosztować 100 tysięcy złotych za litr.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
4: I po reklamie.

miejsce, które moglibyście posiąść, gdybyście tylko mieli taką szansę, to przy okazji dnia pozyskiwania nowych talentów. My nowe talenty też mamy na pokładzie. Codziennie od 15 do 18. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Odpalajcie koniecznie, bo zdecydowanie wam się to przyda po tej środzie. Po 11 wracam z kolejnymi hitami w SC.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
17: Dziś można się wybrać na spacer pod warunkiem, że macie parasol, bo może delikatnie padać deszcz. Brak burz, ale coś tam z nieba ma spaść. Temperatura na dobrym poziomie, generalnie początek września, cały czas w letniej atmosferze. W przyszłym tygodniu aura też niczego sobie na pewno w piecu jeszcze nie będzie trzeba grzać. Tymczasem na drogach gorąco od dużego ruchu. Między innymi uważajcie na S1, bo trwają roboty między Żywcem a Węgierską Górką. Szerokości.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Na zegarach 11:00 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek Augsburg. Na kolejowym dworcu głównym w tym mieście doszło dziś do eksplozji. Nowe doniesienia z Niemiec ma dla nas reporterski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
19: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
18: W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową. To najnowsze nasze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnę, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na A1. Zginęły 4 osoby, a za szczegółami śląski reporterski Przemek Kopiejka.
20: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
18: A sporo grania szykuje się dziś w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkania podczas US Open storpedowały opady deszczu. Dziś można się spodziewać dokończenia spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet, a późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majszak, który w drugiej rundzie turnieju zagra z Valentinem Vacherotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza, który zagra z Benem Sheltonem.
21: SK Beskidy News.
22: Radni powiatu żywieckiego apelują o stabilne finansowanie szpitali. Uchwałę w tej sprawie podjęli podczas ostatniej sesji. Komputery sprzed lat czy dawne konsole do gier, to wszystko do obejrzenia w żywieckim MCK-u. Na wystawę Retro Świat zaprasza Aneta Brase.
23: Można wrócić do czasów wczesnej młodości, dzieciństwa, albo też młodszym pokazać, jak kiedyś gry wyglądały.
22: Bezpłatną wystawę można oglądać od czwartku. A więcej informacji z naszego regionu oczywiście na portalu esk.pl. Zaglądajcie.
0: minuty po 11. Szef może już przyszedł, ale się nie rozgląda za bardzo, patrząc na to, co robicie, więc może czas na przerwę? Pokazuję tylko możliwości. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 96 lat i grozi jej wyrzucenie z domu seniora. To Margaret, prima balerina i nowość na antenie radiowska. A ja mówię o 96-letniej influencerce ze Stanów, dokładnie z Connecticut, która dostała ostrzeżenie w domu seniora, w którym mieszka, dlatego że robiła za głośne imprezy w nocy. I to takie wcale nie bardzo grzeczne te imprezy. I ma miliony obserwujących w mediach społecznościowych. Mieszka w placówce dla seniorów, gdzie dba o to, żeby wszyscy dostawali odpowiednią dawkę rozrywki. Za to ten dom seniora dał jej ostrzeżenie i powiedział: jeszcze raz, taka głośna impreza, droga pani Lilian, i niestety będzie pani musiała opuścić nasze mury. Ja myślę, że te mury to trzeba zaprosić jeszcze więcej seniorów, żeby oni poznali przepis od tej pani, jak mieć 96 lat i imprezować do rana.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Kilkanaście tysięcy słów dziennie, tyle nawet wypowiadamy, niezależnie od tego, co robicie. International Love, Pitbull, Chris Brown za nami w Radiu SK, 24 minuty do 12. Oczywiście zapewne rano tych słów pada mniej, bo człowiek nie ma ochoty z nikim rozmawiać, ale w ciągu dnia to się jakoś wyrównuje i rozkręca. Mówię o tym dlatego, że to jest dowód, że mówi absolutnie każdy. I mówić powinien w związku z tym dobrze, więc odsyłam na SK.pl, zakładka konkursy, do mojej zabawy Kasia dobrze gada. Jutro Was zapraszam, będziecie powtarzać łamańce i zgarniać dykcyjne gadżety, więc kto chętny, ten się zgłasza właśnie na SK.pl w zakładce konkursy. Nareszcie męskie granie orkiestra. Za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

Ring the bell. H. 5 minut do godziny 12. 12 to już ten czas, który nazywamy w środę małym piątkiem, część druga, abyście nie mieli tych spotkań, które mogłyby być mailem tutaj zaplanowanych. Michał Sobkowski zostaje z wami i gra najlepsze hity na czasie w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
12: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
19: Robię szybki przegląd pogody na ten tydzień i muszę Wam powiedzieć, że będzie całkiem nieźle. Temperatura do niedzieli włącznie będzie przekraczać 20 stopni. Dziś możliwe małe opady deszczu, ale brak burz. Jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach, to teraz jest nieco większe w okolicach centrum Żywca. Ogromnych korków brak.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
17: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Samo południe to jest SK News. Jakub Krzyżak, 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu w rękach policji. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało kobiety. Ofiara wyszła z psem na spacer. Chłopaka zatrzymano tuż obok miejsca zbrodni. Miał ze sobą plecak.
21: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
20: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu Altańskim. Trwa protest obrońców osiedla, a na miejsce ściągnięto duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
22: Raz, dwa, trzy, cztery, prezentują do cholery!
23: Eksminowanie ludzi na ulicę w kraju, który jeździ na wyloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
20: Ten teren kościół sprzedał deweloperowi za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Egzaminy na prawo jazdy w Szczecinku stoją pod znakiem zapytania. W mieście ma powstać już 19 rondo, a przez to zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami.
24: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważny element.
20: Tłumaczy Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a miasto szuka wykonawcy kolejnego ronda.
25: SK Beskidy News.
26: Przy SP w Ślemieniu powstał nowy obiekt sportowy, boisko wielofunkcyjne. Chcemy w gminie rozwijać kolejne dyscypliny sportowe, mówi wójt Jarosław Krzak.
0: Główny nacisk to jest boisko tenisowe. Chcielibyśmy, aby to boisko zarówno nasze dzieci i młodzież przygotowało właśnie do tego sportu.
26: Koszt obiektu to 170 tysięcy złotych. OSP w Rycerce Górnej będzie obchodzić jubileusz 100-lecie działalności. Uroczystości zaplanowano na sobotę 5 września. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu na sk.pl.
1: Tak, wracając do tych skrzyżowań ze światłami, my dajemy zielone światło na hity na czasie. Będzie Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, obiecuję. Będzie też Gibbs, Kukon i Tymasz. I będzie Somber, My Body Isn't Ready. No i wszystkie hity zaczynają się wesce, czyli jakaś świeżynka na pewno. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: ktoś powie, że zabytek, ale brzmi naprawdę dobrze. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Smash Mouth All Star, a propos świeżynek, to Joel Corey, Hannah Bolin, Don't Go Breaking My Heart. Zagram świeżynkę dosłownie za chwilę, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się wesel. 12:17 na zegarach, środa 2 września. No właśnie, bo od września środowe i czwartkowe popołudnia spędzamy razem. Jaram się strasznie, ale jednocześnie trochę ekscytuję i trochę się stresuję, bo dla mnie to jednak spora zmiana, no. A to przecież tylko zmiana godziny. Co mają powiedzieć ci, którzy prócz godziny zmienili studio, słuchawki, mikrofony, kolegów z pracy, a przede wszystkim stację. Sońta i Korościel z wami po godzinie 15. Mocno zapraszam, no ale skoro jeden ma nazwisko na S, drugi na K, no to oni na Radio SK byli po prostu skazani, no prędzej czy później. Więc przyjmijmy ich cieplutko i pozwólmy na to, by dotychczasowa czerwień przemieniła się magicznie w cudowną energię o kolorze pomarańczowym. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę, później Tiesto. Będzie Somber, My Body Isn't Ready, obiecuję. Na pewno w ciągu kilkunastu najbliższych minut wesce.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama. Yeah, yeah.
8: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
9: I po reklamie.

0: Numer jeden w Polsce. Numer jeden gorącej 20 lat JSK. Summer, my body isn't ready.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jestem przekonany, że kojarzycie ten numer. 6 lat temu Joel Corey podbił mnóstwo list hitów, również gorącą 20 Radia SK tym numerem. Teraz wraca i próbuje powtórzyć ten sukces razem z Hanną Bolain numerem Don't Go Break My Heart, który gram wam już teraz.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Ona w listopadzie występowała w Paryżu w ramach swojej trasy The Lifetimes Tour i ten występ został zarejestrowany, sfilmowany i dzisiaj ma swoją premierę The Lifetimes Tour Live from Paris. No i to można zobaczyć od dzisiaj w niektórych kinach w Polsce. Katy Perry przed chwilą w Wesce, później Imagine Dragons, czyli za chwilę, a później Zalia i Tylko kochaj mnie.
1: Radio SK to promocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
1: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Codziennie.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

czy da się ładniej zakończyć tę godzinę hitów muzycznych niż numerem A Great Expectation? To Sienna Spyro w Radiu Ska tuż przed godziną 13. Po 13. Czy da się lepiej zacząć niż od Temper City i jednego z waszych ulubionych hitów ostatnich miesięcy, czyli Self Aware? No, pewnie by się dało, ale ten numer też jest bardzo dobry i tak po godzinie 13 zaczniemy. Tak gramy już za chwilę w Esce.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
15: Dziś można się wybrać na spacer pod warunkiem, że macie parasol, bo może delikatnie padać deszcz. Brak burz, ale coś tam z nieba ma spaść. Temperatura na dobrym poziomie, generalnie początek września, cały czas w letniej atmosferze. W przyszłym tygodniu aura też niczego sobie na pewno w piecu jeszcze nie będzie trzeba grzać. Tymczasem na drogach gorąco od dużego ruchu, między innymi uważajcie na S1, bo trwają roboty między Żywcem a Węgierską Górką. Szerokości.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz się tam dzieje?
17: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce od osób, które tutaj wspinają się na dachy. Dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki.
16: W tamtejszych domach nielegalnie mieszkało około 400 osób. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w Unikowie pod Sieradzem Włódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła tam 32-latkę.
18: Kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę.
16: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowic w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów zakładu doskonalenia zawodowego.
19: Ludzie na pasji wystartują, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
20: Na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
16: Samolot ma wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce.
21: SK Beskidy News.
15: Choć udało się uruchomić kompleksową kardiologię, sytuacja finansowa szpitala Żywiec wciąż się pogarsza. Problemem pozostają pieniądze z NFZ-u.
22: Mamy nierozliczonych ponad 78 milionów złotych.
15: Dyrektorka wylicza, że 38 milionów to świadczenia ponadlimitowe z lat 2021-2024. W Żywcu 4 września odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca Józefa Szczepanika, komendanta posterunku Policji Państwowej w Zabłociu, który zginął 1 września 1939 roku.
23: Odpowiedzi na pytanie, dokąd tuta nocą jesz, to może w tej godzinie ją nie usłyszycie, ale kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, to się dowiecie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, za kilka chwil, później ci opowiemy. Michu Sapkowski, witajcie, Temple City teraz.

0: Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK. Tej dziwnej amerykanizacji Ameryki ciąg dalszy. Kilka dni temu Donald Trump podpisał dokumenty zmieniające dla USA nazwę jeziora Ontario. To jezioro znajdujące się na granicy z Kanadą na jezioro Ameryka. No jak mogłoby być inaczej, nie? O, mogłoby być jeszcze jezioro Trump oczywiście, ale aż tak daleko tym razem nie poszło. Jezioro Ameryka dla USA, co oznacza, że mapy w sieci rzeczywiście dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych pokazują jezioro Ameryka, a my w Polsce nadal na przykład widzimy Ontario. Co to jest za trend naprawdę? Swoją drogą prezydent Stanów Zjednoczonych chyba się jeszcze nie zorientował, że w USA mówi się po angielsku. Jak to po angielsku? A nie po amerykańsku, to trzeba zmienić. Teddy Swims, czyli hity na czasie u nas bez zmian. Mr. Know It All za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w czwórce.
10: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
11: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
12: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Leroy

0: Mijają lata, ten numer wciąż brzmi kapitalnie. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love? Ach, pamiętam dreszcze emocji, kiedy podczas Warsaw Music Festival w tym roku była opcja, żeby ich poznać i zaraz będzie można tam wejść. Ależ, a kiedy wy czujecie dreszczyk emocji? Może tak jak słuchaczka, która była na antenie w poniedziałek w imprezce, ona czuje dreszczyk emocji, gdy dzwoni telefon z przedszkola córki. Dreszczyk emocji? Ja to się po prostu boję takich telefonów, jestem przerażony, jakbym zobaczył numer od pani dyrektor. Nie, to byłoby naprawdę... Nie, wolę o tym kompletnie nie myśleć. Ale jeśli wy macie coś, co jednak takie pozytywne dreszczyk emocji w was wywołuje, no to możecie podzielić się tym oczywiście na sk.pl, słuchać imprezki i zgarnąć zaproszenia do kina na Nie patrz w dół 2, a także 300 kieszonkowego. Oskar Cymes-Weste za moment, a później Jennifer Lopez.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

bez przerwy. To coś, czyli White 2115, Palar i Vivi Simon, czyli ekipa, która stworzyła ten numer i która była u Matego Foczyło w Rap 20 Radia SK w ostatni poniedziałek. Czy ta wizyta przełoży się na popularność tego numeru na naszej hip-hopowej liście, to przekonamy się w kolejny poniedziałek po 23. Póki co to pozycja numer 6. Na Rap 20, tak samo jak na gorącą, głosujecie na sk.pl. Po 14 Kami Harris i Dua Lipa. Takie piękne duo na początek kolejnej godziny hitów. Duo z duą.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
10: Robię szybki przegląd pogody na ten tydzień i muszę Wam powiedzieć, że będzie całkiem nieźle. Temperatura do niedzieli włącznie będzie przekraczać 20 stopni. Dziś możliwe małe opady deszczu, ale brak burz. Jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach, to teraz jest nieco większe w okolicach centrum Żywca. Ogromnych korków brak.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Wybiła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Trzy osoby zatrzymała dziś policja i CBA. To kolejne działania w sprawie afery Zonda Krypto, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jednocześnie policja prowadzi też przeszukania w siedzibach PKO i UOKiK. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
12: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte.
11: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit, zero alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Ze szczegółami reporterka Eski Weronika Wawrzyk.
13: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
14: Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
13: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
15: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
13: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
11: A 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
16: SK Beskidy News.
10: Radni powiatu żywieckiego apelują o stabilne finansowanie szpitali. Uchwałę w tej sprawie podjęli podczas ostatniej sesji. Komputery sprzed lat czy dawne konsole do gier, to wszystko do obejrzenia w żywieckim MCK-u. Na wystawę Retro Świat zaprasza Aneta Brase.
17: Można wrócić do czasów wczesnej młodości, dzieciństwa, albo też młodszym pokazać, jak kiedyś gry wyglądały.
10: Bezpłatną wystawę można oglądać od czwartku. A więcej informacji z naszego regionu oczywiście na portalu esk.pl. Zaglądajcie.
18: Ile dobrych numerów mam dla Was? Gives i Ego, czyli ostatni dzień lata w tej godzinie. Będzie coś od Sombra. Będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: Nadal to dla mnie niebywała sytuacja, że gram Andrea Bocelliego na antenie Radia SK. Tak, to pierwszy singiel tego jakże cenionego artysty, którego gram. Oprócz tego David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game. Oni wczoraj po raz pierwszy na antenie Radia SK. Stąd ta Korościel. Mocno zapraszam na spotkanie z nimi po godzinie 15. A wy po raz pierwszy, co byście zrobili? No, zgłoście się na sk.pl, bo właśnie SIK będą od jutra fundować wam te pierwsze razy, o których marzycie, a o których już teraz możecie napisać na sk.pl zupełnie za free. Sonita i Korościel po godzinie 15 na antenie Radia SK, za chwilę Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love, a później obiecany Dawid Podsiadło, szanowni państwo. Radio
1: SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Czy uszy Twojego dziecka zaginają się podczas snu? Otostick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
12: I po reklamie.

0: Mr. Saxo Beat na antenie Radio SK to Aleksandra Stan. Stan Zjednoczone Ameryki Północnej goszczą w tym momencie najlepszych tenisistów na całym świecie w ramach US Open. I przy tej okazji okazuje się, że życie pisze ciekawsze scenariusze niż film czasami. 5 lat temu, 12-letnia wtedy Thea Frodin zagrała w filmie King Richard dublerkę młodej Seriny Williams. No, jednej z najbardziej, co tutaj już mówić, utytułowanych tenisistek w historii. A dziś 17-latka sama jest tenisistką i wzięła udział w US Open. No, który notabene Seriena wygrała kilka razy. Thea już nie na planie filmowym, a na korcie. Przegrała, co prawda, z uznaną Eleną Rybakiną, ale biorąc pod uwagę jej wiek, przypomnę, lat 17, dużo się może wydarzyć i kto wie, czy nie pójdzie w mistrzowskie ślady Seriny Williams. Polacy, bardzo proszę, Iga Świątek pierwszą rundę przeszła bez większych problemów. Jutro rozegra swoje kolejne spotkanie. Dziś wieczorem i w nocy walczą pozostali Polacy. Niektóre mecze przekładane. Linet, Fręch, Hurkacz, Majchrzak. Trzymamy kciuki. Przez sen, ale trzymamy. A jutro z anteny Eski dowiecie się, jak im poszło. Za chwilę zdobywcy bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba Wesce. Wstydnie lato. Radio
1: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odchudzające.

0: Szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: O 14.55 jest jedno pytanie. Czy to będzie program wysokich lotów Fly High? To byłby milion na Antenie Radia SK?
1: Nie, za ciężki jestem na wysokie loty, jak mam.
2: Poza tym zależy, jak definiujemy wysokie loty, bo jeżeli definiujemy tak jak większość ludzi, to nie.
1: No nie, powiem więcej, my latamy pod radarem.
0: Czy jest lepsza zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 15, niż to, co powiedzieli przed tym chłopaki? Sońta i Korościel razem z wami po 15. No i oczywiście SK-owe hity na czasie będzie Gips i Kukon, ty masz na początek.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: O tej porze dużo ruchy samochodowe w centrum Żywca, przy każdym większym rondzie w tym mieście, także w Milówce i w Węgierskiej Górce puszczamy nogę z gazu. Oprócz tego utrudnienia na S1 między Żywcem a Węgierską Górką trwa wymiana asfaltu i utrudnienia także za Korbielowem w kierunku Pournia u naszych pourniowych sąsiadów, czyli na Słowacji. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to temperaturowo podobnie, może delikatnie padać deszcz. Może, ale nie musi.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane. 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
13: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że informacji będzie więcej.
12: Komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczanie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Do akcji dołączyli żołnierze lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem. Trzeci dzień szukają w Lubieniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
14: Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenu.
12: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie. Działania trwają od poniedziałku. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. Telefony w szkole zakazane. Bełchatowska podstawówka nr 8 wprowadziła w klasach specjalne skrzynki na urządzenia, mówi nauczycielka Beata Stanisławska.
15: To jest skrzyneczka wykonana przez jednego z rodziców. Po wejściu do klasy skrzyneczka stoi na moim biurku, więc uczniowie wkładają do niej właśnie wszystkie swoje telefony.
16: Rozumiem zakaz używania telefonów, ale chciałabym jednak mieć moją własność przy sobie.
12: Oceniała pomysł jedna z uczennic. Skrzynki są dobrowolne, wszystko zależy od ucznia.
17: SK Beskidy News.
18: Przy SP w Ślemieniu powstał nowy obiekt sportowy, boisko wielofunkcyjne. Chcemy w gminie rozwijać kolejne dyscypliny sportowe, mówi wójt Jarosław Krzak.
19: Główny nacisk to jest boisko tenisowe. Chcielibyśmy, aby to boisko zarówno nasze dzieci i młodzież przygotowało właśnie do tego sportu.
18: Koszt obiektu to 170 tysięcy złotych. OSP w Rycerce Górnej będzie obchodzić jubileusz stulecia działalności. Uroczystości zaplanowano na sobotę 5 września. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu na sk.pl.
20: Sońta i Korośce.
21: Czyli SK.
20: W Radiu SK.
22: Witajcie kochani, to jest nasz drugi dzień już w pracy w Radiu SK i dostaliśmy informację, że to radio jest delikatnie bardziej szalone niż pierwotnie zakładaliśmy, dlatego dzisiaj prowadzimy program Topless.
23: No to prawda. Czy w stanikach oczywiście.
22: Oczywiście, nie. Mamy zasady, nie jesteśmy wariatami.
23: Korośli i Sońta, witamy serdecznie w środę. Jeżeli chcecie posłuchać naprawdę utalentowanego duetu płci męskiej, to teraz Gipsy Kugon w Radiu SK.

0: piosenka zatytułowana Dwa dni, wykonuje ją Bletka. Tabletka, to jest kobieta. A o, wiesz, jak tabletka by się nazywała, gdyby była mężczyzną?
1: Nigdy jeszcze nie słyszałem tego żartu od siebie. No. Tablet! Dobrze?
0: All right. Proszę Państwa, co jest lepiej? Kim jest lepiej być? Mężczyzną czy kobietą? Która płeć jest lepsza? Załatwmy to. My jesteśmy oczywiście mężczyznami takimi stuprocentowymi, takimi... Powiedz coś tak stuprocentowo męsko, Cinek.
1: Podaj mi kilof.
0: Właśnie. Która płeć jest lepsza?
1: No, a ty którą wolisz? Nie patrz tak na mnie, wiem.
0: To ja nie chcę nic sugerować po prostu. Jest coś takiego jak Messenger Eskowy i tam proszę nagrywać swoje głosówki w sprawie tego, która płeć jest lepsza i dlaczego. Czekamy.

0: On the top of the world to Imagine Dragons, czyli hity na czasie w Radiu SK. My nazywamy się Sońta Karościel, czyli SK po prostu. I dzisiaj postawiliśmy pytanie, które dawno trzeba było postawić, a nikt tego wcześniej nie zrobił.
1: Tak, to pytanie brzmi, która płeć jest lepsza, kobiety czy mężczyźni? Myślę, że my mamy prawo do zadawania tego pytania, bo my jesteśmy ten Karościel i ta Sońta. W związku z tym, kto jak nie my ma o to pytać? Głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie słuchamy.
2: Hej SK. Moim zdaniem najlepsza płeć to ta, którą się aktualnie ma. Dlaczego? No, chyba jasne.
0: No to jasne, tylko jak to powiedzieć osobom transpłciowym?
3: Sońta i Karościel, czyli SK w Radiu SK. Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama. Yeah, yeah.
9: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze. I po reklamie.
10: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Bez końca, czyli Oskar Cyms, hity na czasie w Radiu SK. Teraz się jakieś nowe będzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: No właśnie, my słyszeliśmy o tej akcji z Cinkiem, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Jak jeszcze tu nie pracowaliśmy, czyli przedwczoraj, to myśleliśmy, pewnie tylko tak gadają, a tak naprawdę nie wszystkie hity zaczynają się w SC, tylko tak specjalnie gadają.
0: A jednak się okazuje, że zaczynają,
2: właśnie,
0: tak.
2: Właśnie.
0: Przychodzisz, widzisz Riviera i nie masz pojęcia, co to jest.
2: No właśnie, a zaraz się dowiemy, co to jest, proszę państwa. Riviera, she doesn't mind. Wiesz, co znaczy she doesn't mind?
0: A jej to nie interesuje.
2: No jakby she doesn't care, nie?
0: Całe moje życie.
2: Ona ma to w...
0: Pozdrawiam cię, kochanie.
2: No posłuchajmy w takim razie.

0: To jest audycja SK w Radiu SK. Ten artysta nazywa się doktor...
1: To jest audycja, ten artysta, kiedy jesteś stary.
0: Czemu?
2: Słuchacie, Radia SK, to jest doktor Dre, Steel Dre.
0: Ja muszę być sobą, no, ja muszę pozostać sobą. Ale wiesz co, mam taki żart o tobie. No. Wiesz co, bo to jest twój drugi ulubiony doktor, ten doktor Dre.
1: Tak, pierwszy to doktor Alban.
0: Doktor Edgar.
1: Nie, a doktor Edgar, tak.
0: Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, która płeć jest fajniejsza i jest coś takiego jak messenger eskowy i tam nagrywacie głosówki, słuchamy pani Ewy.
3: Dzień dobry, to ja może powiem tak. Faceci są jak Bluetooth, łączą się, gdy jesteś blisko, ale gdy ciebie nie ma, szukają innych w pobliżu, a kobieta jest jak Wi-Fi. Widzi wszystkie sieci, ale łączy się z tą najmocniejszą.
0: No.
1: To ładne, bardzo ładne. Bardzo tylko ładne. Sęk w tym, że ja jestem jak modem. Leżę na strychu po ciemku i się kurzę.
0: Wiesz co, a wiesz jak nazywa się gadający modem?
1: Jak?
0: Modem talking.
4: Sońta i koroście.
5: Sońta i koroście, czyli SK. Radio SK. Radio SK. Autopromocja.
4: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
6: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
4: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
7: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: I po reklamie.

0: Everlasting, to Armin van Buren, czyli druga najlepsza rzecz, jaką dała nam Holandia.
1: Ale ty już zacząłeś tak mówić w tym stylu takim szybszym, wiesz?
0: Nie, żartujesz, bardzo, chyba ja zawsze tak
1: bardzo
0: mówiłem.
1: Bardzo szybko się adaptujesz.
0: Ale o co ci chodzi, Michał? Ja zawsze tak mówiłem.
1: Ja będę mówił na kontrze do ciebie. Za chwilę informacje z kraju i ze świata.
0: Nie, newsy, newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
12: Przypominam, że do listopada zamknięty będzie odcinek między Zarzeczem a Tresną. Tam trwają prace. Chodzi oczywiście o zabezpieczenie osuwiska. Teraz na drogach ruch wzmożony, popołudniowy szczyt komunikacyjny dokucza zmotoryzowanym w Żywcu. Jutro pogodowo podobnie jak dziś.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
13: Minęła 16, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Tak, o zatrzymanych dziś trzech osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na jego konferencji był reporter eski Mateusz Gołębiewski.
14: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
13: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 8 lat więzienia. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych prac. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w rytmie skokowych hitów na czasie w formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i masektomii.
15: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
13: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
16: SK Beskidy News.
12: Choć udało się uruchomić kompleksową kardiologię, sytuacja finansowa szpitala Żywiec wciąż się pogarsza. Problemem pozostają pieniądze z NFZ-u.
17: Mamy nierozliczonych ponad 78 milionów złotych.
12: Dyrektorka wylicza, że 38 milionów to świadczenia ponadlimitowe z lat 2021-2024. W Żywcu 4 września odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca Józefa Szczepanika, komendanta posterunku Policji Państwowej w Zabłociu, który zginął 1 września 1939 roku.
18: Santa!
19: Koroście!
18: I Koroście! Czyli SK!
20: W radiu SK!
18: SK!
21: I co? I dzisiaj jest środa, dzień dużego rozmiaru. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy mogą świętować i w ogóle wcale wam nie zazdrościmy. Michał Korościel
22: i Marcin Sońta, 2 minuty po 16. Jak ktoś miał do 16 w robocie, to może już wyjść. Jak ktoś ma do 17, to jeszcze...
21: To może wyjść, ale tak, żeby ich nie widział.
22: Właśnie.
21: Powodzenia.

0: Wszystko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK, to są hity na czasie SK. W Radiu SK, czyli Sońca Karosiel, witamy serdecznie. Mamy środę, mamy drugi dzień września, 12 minut po godzinie 16. Padło pytanie, która płeć jest lepsza. Możecie cały czas odpowiadać głosówkami na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
1: Na to pytanie nie da się odpowiedzieć wprost. To tak samo jakby się zapytać, czy lepsza jest prawa ręka, czy lewa.
2: Prawa, ale łatwe.
0: Prawa jest dlaczego lepsza? Prawa?
2: A którą ręką ja jem? Prawą. Prawa jest lepsza, jem nią.
0: Ja mam dwie lewe.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Proszę Państwa, mamy taką rozkminę z Cinkiem. Czy Sylwia Grzeszczak jest jeszcze żoną Libera?
1: Wydaje mi się, że oni się rozstali, ale na pewno współpracują, czyli spędzają dużo czasu i nie wiadomo, bo kiedyś słyszałem, że wrócili do siebie, ale nie chcę plotkować.
0: No właśnie, nie wiem, wiesz co, bo ja miałem taki żart i nie wiedziałem, czy mogę zastosować go, ale chyba mogę.
1: To powiedz żart, jeżeli będzie śmieszny, jeżeli są małżeństwem, tak?
0: Aha. Nie, jeżeli nie są.
1: A, dobra.
0: Jeżeli nie są. Jeżeli nie są, to można powiedzieć, że Liber nie jest już jej mezem. Rozumiesz?
1: A mezo Liber.
0: No właśnie. Okay. Śmieszne czy nie? No umiarkowanie, nie? Kurczę, umiarkowanie, niepotrzebnie to mówiłem. No nic, zmień temat.
1: Nagraj to jeszcze raz. To jest SK w Radiu SK, zostańcie z nami.
2: Sońta i Korościel.
3: Czyli SK
2: w Radiu SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
16: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
17: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radio SK. Piosenka nazywa się One Last Time, czyli po raz ostatni, i nieprzypadkowo tę piosenkę zagraliśmy akurat teraz, bo ona śpiewała o ostatnim razie, a my o pierwszym razie będziemy mówić, prawda?
1: Znaczy być może pierwszym i ostatnim, prawda? Natomiast
0: bardzo tak, możliwe, no.
1: To jest nasz pierwszy raz w Radio SK. Wczoraj był pierwszy dzień, teraz mamy pierwszy tydzień, i chcemy zapytać was o wasze pierwsze razy.
0: Ale spokojnie, bo to nie jest, bo zabrzmiało to tak, jakbyś chciał pytać o sprawy intymne, to niekoniecznie o to nam chodzi, prawda?
1: To dobrze, że to mówisz, bo my chcemy zapłacić za ten pierwszy raz. Także
0: no właśnie.
1: Także zapraszamy was serdecznie na SK.pl, możecie wygrać kasę na wasz pierwszy raz, zgłoś się do zabawy, tak, napisz, co chciałbyś zrobić po raz pierwszy i przekonaj nas.
0: Przygotowane jest bardzo dużo kasy?
1: Bardzo dużo. Wszystko, co miałem. Wszystko, co miałem w portfelu.
2: To wcale nie tak dużo.
1: Znaczy, nie szalejcie.
0: Nie. No mamy trochę pieniędzy na wasze pierwsze raz. Na przykład,
1: mamy.
0: Ale trzeba dać jakiś taki przykład. Na przykład, nigdy, nie wiem, nie jechałem rowerem i mówisz, że chciałbym pierwszy raz przejechać rowerem.
1: I wtedy ja podjeżdżam, wsadzam na ramę i jedziemy.
0: Nie, możemy na przykład kupić rower. Ja uważam, że możemy na przykład komuś kupić rower.
1: Raczej używany.
0: Bez przerzutek, używany, ale możemy.
1: Bity.
0: SKPL.
1: Palone na zewnątrz.
0: Zgłaszajcie swoje zgłoszenia.

0: David Guetta w Radiu SK. Ludzie mówią, dlaczego ta audycja nazywa się SK w Radiu SK? No bo Sońta i Korościel. SK w Radiu SK. No nic, kochani.
1: Kiedyś się pomylę i powiem MM w Radiu SK.
0: Że Marcin, no. Strasznie głupie, no nic.
2: No tak jak ja!
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, która płeć jest fajniejsza i w tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
3: Odnośnie psi to bym powiedział pci, jak to się mówi. Nie wiem nawet.
1: Pci się nie mówi, pci się zmienia.
4: Radio SK. Autopromocja. Więcej, jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Daily Supreme, MJ Daily, hity na czasie w Radio SK, w Radio SK, Sonita Chrościel, hej.
1: Ja w ogóle nie zrozumiałem, co on zaśpiewał. Mdarta, coś tam, tak, to jest po polsku, nie?
0: To w szoku jestem, nie? To jest polski. To jest się mocno słuchać. Powinni dawać napisy do tego.
1: Będą dawać niedługo. Idziemy w tym kierunku, proszę Państwa, to jest Nowoczesne Radio. Za chwilę newsy w Radio SK.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
0: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
11: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
12: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
17: O tej porze dużo ruchy samochodowe w centrum Żywca, przy każdym większym rondzie w tym mieście, także w Milówce i w Węgierskiej Górce puszczamy nogę z gazu. Oprócz tego utrudnienia na S1 między Żywcem a Węgierską Górką trwa wymiana asfaltu i utrudnienia także za Korbielowem w kierunku Pournia u naszych pourniowych sąsiadów, czyli na Słowacji. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to temperaturowo podobnie, może delikatnie padać deszcz. Może, ale nie musi.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent.
19: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
18: Mówił Donald Tusk. Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta zaplanowano na piątek. Dzisiaj zatrzymano w sprawie zonda krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzewany w sprawie brutalnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury.
20: Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę.
18: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. Ruszyły bony turystyczne we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek?
14: Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
21: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
22: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
18: Mówili nam turyści. Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który bierze udział w programie.
23: SK Beskidy News.
24: Radni powiatu żywickiego apelują o stabilne finansowanie szpitali. Uchwałę w tej sprawie podjęli podczas ostatniej sesji. Komputery sprzed lat czy dawne konsole do gier, to wszystko do obejrzenia w żywieckim MCK-u. Na wystawę Retro Świat zaprasza Aneta Brase.
25: Można wrócić do czasów wczesnej młodości, dzieciństwa, albo też młodszym pokazać, jak kiedyś gry wyglądały.
24: Bezpłatną wystawę można oglądać od czwartku. A więcej informacji z naszego regionu oczywiście na portalu esk.pl. Zaglądajcie.
26: Sońta i Koroście.
27: Sońta i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
28: Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radio odbiorników. Już 2 minuty po godzinie 17, czyli trzeba już iść do domu. Jeszcze tylko czwartek, piątek i będzie weekendu niecinek, wiesz?
29: Kto jeszcze nie poszedł, ten zostanie pracownikiem miesiąca. To trochę wstyd, prawda? Że nie ma co kombinować. Zapraszamy na zewnątrz, a my gramy Alan Walker i Faded.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz. To jest chyba najdłuższy pierwszy raz w historii pierwszych razów, bo będzie trwał, myślę, kilka dni. Ta chwila może trwać wiecznie, jak się okazuje. No i też pytamy was o wasze pierwsze razy i w tej sprawie również nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: SK, jeśli chodzi o mój pierwszy raz, to bym z miłą chęcią przyjęła i przyjechała się elektrycznym motorem do swojej pracy. A przy tym bym mogła jeszcze, myślę, że przy obecnych cenach benzyny sporo zaoszczędzić, więc spełnijcie to mój pierwszy raz, żebym mogła kupić sobie elektryczny motor.
2: Proszę Pozdrawiamy. Proszę pani, pani zgłoszenie oczywiście będzie rozpatrywane przez zupełnie niezależną komisję złożoną z Cinka i jego żony.
0: Tak, która już stwierdziła, że taniej mimo wszystko nawet przy tych cenach benzyny będzie zatankować.
2: Tak, chyba tak, ale wiesz co chcę ci jeszcze powiedzieć, że właściciele motocykli spalinowych, oni trochę gardzą tymi, wiem, bo znam paru takich, gardzą tymi elektrycznymi. Oni uważają, że to jest podmotor. Mhm. I tam są takie konflikty już. Tam nie dochodzi jeszcze do rękoczynów, ale oni nimi po prostu gardzą. Znaczy ja nie mam żadnego motocykla, bo się boję, ale tak tylko zaznaczam. Resztę zgłoszeń, proszę państwa, proszę kierować na sk.pl. Ta droga dotrze do Cinka i jego żony troszkę szybciej.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Jak to tłumaczyć dokładnie, odcinek?
1: Zadzwoń mnie po dzwonku.
0: Zadzwoń mnie po dzwonku w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest nasz pierwszy tydzień w tym radiu i Wy też opowiadacie nam o swoich pierwszych razach. Robicie to za pomocą Messengera Eski i nagrywacie swoje głosówki.
2: Hej Eska, mój pierwszy raz skończył się 3 punktami i 200 zł na minusie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, tym bardziej, że mój pierwszy raz też skończył się 3 punktami, ale na 10.
3: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Hity na czasie w Radiu SK, konkretnie Training Season, czyli Dua Lipa, i to jest bardzo niebezpieczna artystka, jeżeli chodzi o zapowiadanie piosenek w radiu, bo tutaj masz jedna literówka w imieniu Dua, druga literówka w imieniu Lipa
1: i wszystko możesz
0: szukać sobie pracy od jutra, prawda?
2: Tak, proszę Państwa, audycja nazywa się SK w Radiu SK, bo my się nazywamy Sońta i Korościel, ale za chwilę będzie piosenka artystki, która nazywa się Siena Spyro. Przypominam, Siena Spyro, i nawet nie chcemy myśleć, jak nazywałaby się jej audycja w Radiu SK.
0: Oby hity na czasie.

0: Love is the answer w Radiu SK, czyli tłumaczymy ten tytuł tak: miłość jest odpowiedzią, ale się nie do końca zgadzam, bo czasami miłość jest odpowiedzią, ale to tak naprawdę zależy, jakie jest pytanie. No nie na każde pytanie miłość jest odpowiedzią, mówmy się, nie?
1: No nie, wiesz co, nie wiem, jakie może, nie wiem, może ile to jest 7 razy 8.
0: No głupio wtedy odpowiedź miłość,
1: nie? Ale na przykład, z kolei miłość jest odpowiedzią na wszystko.
0: No nie, na przykład pierwiastek, na przykład jaki symbol ma złoto?
1: Miłość.
0: Bez sensu, nie bez sensu. Fajny ten Morandi, ale tekstu nie przemyślał.
2: Sońca i Koroście. Koroście.
3: Czyli SK.
2: SK. W Radiu SK. SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
4: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: I po reklamie.
3: SK.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Robin Schulz w Radiu SK. To jest program SK, czyli Sońta Karościus w Radiu SK, ale teraz zmieniamy program. Będzie imprezka i Łukasz Duńczyk z nami. Dzień dobry.
1: No cześć, ja wam bardzo zazdroszczę tej nazwy, bo jak ja miałbym swoją nazwę, to by były łzy w Radiu
2: też
1: SK.
2: Fajne, też fajne.
1: Tak smutno trochę.
0: Ale to może być łzy radości.
2: Łzy szczęścia. Słuchaj Łukaszu, co powiesz, żebyśmy słuchali dzisiaj imprezki? Zachęć nas jakoś, bo my wsiadamy do samochodu, włączamy radioodbiorniki i włączymy albo nie włączymy. Zależy co powiesz.
1: Hity na czasie, po prostu odpoczywamy po całej środzie. To jest, myślę, że najważniejszy argument, a najlepiej to jak będziecie jednak w ciszy jechać, żeby mnie nie stresować trochę.
0: No to włączymy. Powodzenia.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
14: Przypominam, że do listopada zamknięty będzie odcinek między Zarzeczem a Tresną. Tam trwają prace. Chodzi oczywiście o zabezpieczenie osuwiska. Teraz na drogach ruch wzmożony, popołudniowy szczyt komunikacyjny dokucza zmotoryzowanym w Żywcu. Jutro pogodowo podobnie jak dziś.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Zbliża się 18, to czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał kierowca, który spowodował tragiczny wypadek na A1 pod Częstochową. Mężczyzna przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Jutro sąd zdecyduje w sprawie aresztu. Gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe jednak otrzymają uprawnienia do wprowadzania zakazów najmu krótkoterminowego. Rząd zmienia, wprowadza autopoprawkę do projektu ustawy w tej sprawie. Przepisy mają wejść w życie za 2 lata. O szczegółach przeczytam na SK.pl.
16: SK Sport News.
15: Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
16: SK Beskidy News.
17: Przy SP w Ślemieniu powstał nowy obiekt sportowy, boisko wielofunkcyjne. Chcemy w gminie rozwijać kolejne dyscypliny sportowe, mówi wójt Jarosław Krzak.
18: Główny nacisk to jest boisko tenisowe. Chcielibyśmy, aby to boisko zarówno nasze dzieci i młodzież przygotowało właśnie do tego sportu.
17: Koszt obiektu to 170 tysięcy złotych. OSP w Rycerce Górnej będzie obchodzić jubileusz 100-lecie działalności. Uroczystości zaplanowano na sobotę 5 września. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu na sk.pl.
19: Nie no, słuchajcie, dobrze jest. Jak pokazuje moje liczydło, jeśli dobrze liczę, to słuchajcie, już mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Więc teraz z górki turlamy się w kierunku weekendu. A ja mam oczywiście najlepsze hity na czasie na wieczór. 2 po 18, Łukasz Duńczyk, cześć. Słuchajcie, Sońta i Korościel wsiedli już do samochodów i oni dają głośniej. Wy zróbcie to samo. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz.

i od razu wraca energia do życia na wieczór. David Guetta i Sia w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Uczniowie po raz pierwszy dzisiaj siedzieli w ławkach, rozwiązywali różne zadania. Pewnie zeszyty głównie podpisywali, ale ja mam w związku z tym pytanie do was. Co macie dzisiaj zadane na wieczór? I to jest pytanie wcale nie tylko do uczniów, ale do wszystkich. Jaką macie dzisiaj zadaną pracę domową na ten wieczór? I wcale nie chodzi o rozwiązywanie zadań w książce, chodzi o inne prace domowe albo i niedomowe. Co macie dzisiaj zadane? Nagrywajcie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie nowość zagram od Temper City, bo wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: i właśnie tego nam trzeba na wieczór. Można już zwolnić, odstresować się po całej środzie. Gips i Kukon w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A ja was dzisiaj pytam, co macie zadane na wieczór, tak z okazji pierwszego dnia szkoły. No i Monika daje znać na Messengerze Eski, że ona dzisiaj wieczorem się będzie pakować, bo w tym tygodniu ma weselicho siostry, wyjeżdża już jutro i zostaje do niedzieli, czyli w sumie czterodniowy wyjazd jej się szykuje. A, czyli jak na 4 dni, to jak znamy życie, pewnie i tak pół szafy będzie musiała wpakować, różne sukienki na różną pogodę i wszystkie kosmetyki, które stoją na półce w łazience. No i wiadomo, skoro to jest wyjazd na 4 dni, to musi spakować, no tak myślę, że z 10 par majtek i skarpetek. Tak na wszelki wypadek. A wy, co macie dzisiaj zadane na wieczór? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
9: Bo tylko do drugiego.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
5: I po reklamie.

0: przy tym numerze można wrzucać wsteczny i cofać w kierunku kanapy w salonie. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Co dzisiaj zadane na wieczór, o to was pytam. No i Ania nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Moja praca domowa na dzisiaj to pranie, trochę sprzątania, no i pieczenie ciast na piątek do pracy. W końcu mam urodziny.
0: A, czyli już wiemy, jakim człowiekiem jest Ania, bo społeczeństwo dzieli się na dwa typy osób. Na tych, którzy chętnie się chwalą urodzinami i chętnie przynoszą na przykład jakieś słodkości do pracy z okazji urodzin, ale są też tacy, ja się przyznam, że ja jestem w tej drugiej grupie, którzy specjalnie datę urodzin na Facebooku ukrywają, żeby tylko nie trzeba robić ciasta. Wy też dajcie znać, co zadane na wieczór, nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da!
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: I po reklamie.

I tak płyniemy z hitami na czasie w kierunku domu po pracy. Swedish House Mafia i Lykyli w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej Ania mówiła, nasza słuchaczka, że jej praca domowa na wieczór to pieczenie ciasta do pracy, bo w piątek ma urodziny i chce zrobić taką niespodziankę dla kolegów z pracy. I ja się wam muszę pochwalić, jakich my tutaj w Radiu SK mamy dobrych nowych kolegów. Nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Słuchajcie, sernik mi zostawili i to naprawdę pyszny sernik, więc ja wam polecam tych chłopaków. I jeżeli jeszcze ich nie znacie, polecam słuchać SK w Radiu SK codziennie po godzinie 15. I polecam też zaglądać na Instagrama SK-owego. Ja wiem, że i tak wieczorem będziecie scrollować smartfona przed spaniem, to polecam zajrzeć na profil Eski, bo tam Sońta i Korościel grają w Państwa Miasta i tam są słowa na E, których ja teraz nie chcę wypowiedzieć, bo jest za wcześnie, także polecam zajrzeć. A ja wam za chwilę gram dalej hity na czasie, będzie m.in. Wletka.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Halina Młynkowa z zespołem Śląsk wystąpią w Amfiteatrze pod Grojcem. Ich koncert 13 września, początek o godzinie 18. Więcej info na ten temat w sieci. A 19 września muzyka niejedno ma imię, występ zespołu Sonata. Ten występ z kolei w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, początek o godzinie 17. I jeszcze przenosimy się, moi drodzy, do Węgierskiej Górki. Tam masz kipi od fajnych wydarzeń, także jesienią w programie między innymi Łosot 27 września, w październiku Baran Trail Race, także Dzień Papieski i drugi Kongres Kobiet. Szczegóły na węgierska-gorka.opg.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar oto odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących kariery i życia prywatnego. No i zdradził na przykład, jak sobie dorabiał w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. Artysta podzielił się też z nami swoimi prywatnymi zdjęciami zza kulis koncertów. To wszystko czeka na was w SK Story, a już za kilka minut na antenie Radia SK pojawi się nowy hicior Oskara Cymsa, czyli Bez końca. A już niebawem będą kolejne nowości.
10: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie. Ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu. To jest mój najnowszy singiel Bez końca.
9: A na ten singiel musicie wyczekać dosłownie kilka minut. Na pewno po 19 go zagram. A więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story na sk.pl.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska.
9: U nas za chwilę będą też historie z dreszczykiem. Chwalicie się na sk.pl, co wam przyspiesza oddech. Może to zdanie, kochanie, musimy porozmawiać. Zgłaszajcie się na sk.pl. Mamy bilety do kina i 300 kieszonkowego. 2 minuty po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, ale nam się klimacik zrobił. Dobry na historię z dreszczykiem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Codziennie w tym tygodniu w Imprezce zbieramy wasze historie, które powodują dreszcz. I razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Napisałaś na SK.pl, że twój horror przeżywasz codziennie. Ty masz codziennie kupiony bilet na ten horror i on się zaczyna tak około 20, gdy robi się ciemno, gdy się zaczyna robić zimno. To opowiadaj, co się wtedy dzieje.
2: No, wtedy pada najważniejsze pytanie, które właśnie budzi we mnie grozę. No. Mamo, pani potrzebuje na jutro i wtedy się zaczyna. Czy to są kaszczany, czy jakiś papier, czy kolorowe liście.
0: No. Bibuła. Najgorzej tak jak rzeżucha wyhodowana.
2: Tak jest.
0: Trzeba po znajomych dzwonić.
2: Wtedy mama ubiera latarkę, dobrze jak jeszcze pada, to parasolka i tak, szukać kasztanów.
0: Tak, a albo liści do takiego atlasu, to było najgorsze.
2: Tak jest.
0: To słuchaj, to ja myślę, że już żaden horror nie będzie w stanie spowodować dreszczy na twojej skórze, chociaż możemy spróbować, bo właśnie teraz zgarniasz podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 wykieszonkowego.
2: Wow, super, ale akurat planowałam iść na premierę.
0: Kurczę, widzisz, jak się idealnie składa. Warto się do SK odzywać. No właśnie, jeżeli tak wy jest. Też chcecie iść, to też się zgłaszajcie do SK.pl. To w takim razie wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym dla ciebie, Agnieszko, życzę. Trzymaj się.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: Z Radiem SK cały czas możecie się poczuć jak na wakacjach. To bracia Fastboy, którzy stworzyli ten numer z myślą właśnie o wakacyjnych wieczorach i w teledysku jeżdżą na rowerach. Bardzo przyjemnie, także można powspominać. Ale, że jesień się zbliża, to mam teraz coś dla grzybiarzy, dla tych, co lubią godzinami po lesie pochodzić w poszukiwaniu tych wyjątkowych okazów. Naukowcy wyliczyli, po ilu dniach od opadów deszczu rosną konkretne grzyby. No i okazuje się, że tak, na maślaki musimy czekać od 1 do 3 dni, podgrzybki rosną od 4 do 6, a najdłużej to trzeba czekać na borowiki szlachetne, od 6 do 10 dni. Znaczy, słuchajcie, moim zdaniem to najlepiej poczekać, aż babcia albo teściowa te grzybki zamarynuje i nam odda jakiś słoik w prezencie. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Przy 1500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: Szkołę ogarniamy.

0: Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
4: I po reklamie.

wakacje i przetrwało do dzisiaj i ciągle jest na czasie, ciągle dobrze brzmi, zwłaszcza wieczorem. Calvin Harris i Clementine Douglas. To jest Radio SK, to wieczorne hity na czasie. No a dzisiaj można powiedzieć, słuchajcie, święto narodowe. Jedna z najpopularniejszych polskich artystek świętuje dzisiaj urodziny, tak jest. Sanach skończyła 29 lat, także życzymy jej wszystkiego najlepszego, kolejnych hiciorów, wyprzedanych stadionów. Co Sanach na to? Chyba miło jej się zrobiło, słuchajcie. A już w najbliższy piątek Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. Ale jak mawia klasyk, mamy Sanach w domu. I to za darmo. W Radiu SK. Już teraz.

Andrea Bocelli, David Guetta. To są wieczorne hity na czasie w Radiu SK. Basia pisze na Messengerze Radia SK, że po raz pierwszy w tym sezonie wraca z córką z zajęć tanecznych. Także słuchajcie, to się zaczęło. Zaczął się sezon na siedzenie w samochodzie i czekanie na dzieci, aż one skończą te dodatkowe poszkolne zajęcia. No to słuchajcie, to wy też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Jakie jeszcze zadania na dzisiaj wam zostały? Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze dzisiaj macie do zrobienia. Ja w tym czasie wam dobrze zagram. Nagrywajcie się. Czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Po godzinie 20 m.in. Sylwia Grzeszczak zrobi Och i Ach.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: A teraz mamy muzyczne zaproszenie do Koszarawy. Co się będzie działo? O tym Anna Butor z grupy nieformalnej Muzyka z Koszarawy.
14: Jako grupa Muzyka z Koszarawy zapraszamy na nasz koncert finałowy podsumowujący nasz projekt Zdziałaj Lokalnie Muzyka z Koszarawy. Koncert odbędzie się w niedzielę 6 września o godzinie 17 w Centrum Kultury i Turystyki w Koszarawie. Celem projektu jest obudzenie tradycyjnych ludowych pieśni oraz melodii grywanych dawniej w Koszarawie. Nasz koncert będzie tego najlepszym podsumowaniem.
13: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Więcej informacji o innych ciekawych wydarzeniach w naszym regionie oczywiście na sk.pl. Zaglądajcie.
15: Muzyką się żyje.
16: Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała limitowaną kolekcję singli Akysz Tom Pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z tych kawałków otrzymał swój własny winyl. I pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. No i na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. No a teraz Daria Zawiałow jest na urlopie. I to takim długim urlopie. Rzadko pojawia się na scenie i nie wydaje nowych numerów. Prawdopodobnie pracuje nad nowymi. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A już jutro do Radia SK przychodzą ważni goście. Wpadną do nas zwycięzcy bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu. Po wielkim sukcesie z hitu Stygnie Lato, Kuba i Kuba wydają nowy numer. I już jutro po godzinie 15 zagrają go premierowo na antenie Radia SK u Sointy i Korościela w programie SK w Radiu SK. To nasz nowy popołudniowy duet.
17: Imprezka.
16: A jak te wasze wieczorne imprezki wyglądają? Adam daje znać na Messengerze, że on właśnie jedzie na szybkie wieczorne zakupy z żoną. Adam, jeśli nie chcesz spędzić całego wieczoru na tych zakupach, to powiedz takie klasyczne. Dobra, słuchaj, to ty już leź do sklepu, a ja posiedzę w samochodzie i poszukam miejsca. A co wam jeszcze do zrobienia zostało na dzisiejszy wieczór? Śmiało dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj jeszcze zostało do zrobienia? Ja mam do zagrania sporo hitów, a nader już teraz. Czuć wakacje.

0: my w Radiu SK nigdy nie stoimy w miejscu. My zawsze dokładamy wam najlepsze nowości na wieczór.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ania daje znać, że słucha teraz Eski biegając na bieżni, na siłowni. No to słuchajcie, mam dobry numer na wieczorny trening, bo są takie momenty bardziej energiczne, ale będzie też można chwilę zwolnić i odpocząć. Numer dobry na rozluźnienie wieczorne. Nowość od Ebena, to producent z Finlandii, który zasłynął m.in. tym hitem. Teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Easy Bizu i wyszedł naprawdę rozluźniający hicior All of My Love już teraz w Radiu SK.

0: Getta, Alok i Stick Figure w Radio SK. Razem dodajemy sobie energii i ogarniamy ostatnie środowe sprawy. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie. Co jeszcze do zrobienia zostało? I teraz wszyscy podziwiamy Justynę za jej dyscyplinę.
1: SK, Eskowicze, miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Ja właśnie po szybkich zakupach, po zakończeniu prac malowniczych na balkonie i teraz lecę na trening, chociaż nie mam już sił, ale dam radę.
0: Wow. Podobno w środę po 20 na siłowni jest taki przystojny chłopak.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce!
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

Dodajemy sił tym wszystkim, którzy dzisiaj prędko nie zasną, bo właśnie zaczynają nocną zmianę. Nie jesteście sami. Po pierwsze, SK cały czas gra wam hity na czasie, a po drugie, Hubert Hurkacz, nasz tenisista, też jest teraz na wieczornej zmianie. On właśnie walczy w drugiej rundzie US Open. No i słuchajcie, są emocje, to jest bardzo zacięty pojedynek. Pierwszego seta wygrał Amerykanin Ben Shelton, ale dosłownie przed chwilą Hubert Hurkacz wyrównał i jest teraz 1-1. Gra zaczyna się na nowo, a mecz trwa już 1,5 godziny. Także trzymamy kciuki, a w Radiu SK cały czas najlepsza playlista na dobry wieczór. Za 18 minut 21. Miley Cyrus już teraz.

Co robi Romeo w Radiu SK? To jest najlepsza playlista na wieczór. Z nami nie ma ziewania. Za 5 minut będzie godzina 21. No i słuchajcie, zaczęło się podsumowanie wakacji 2026. Właśnie sprawdzam najpopularniejsze polskie kierunki turystyczne. Jeśli chodzi o góry, to jest zaskoczenie. Słuchajcie, ja myślałem, że Zakopane jest numerem 1. Nie. Numerem 1 w górach była Szklarska Poręba, a na miejscu drugim Szczyrk. Jeśli chodzi o polskie morze, na szczycie Kołobrzeg, potem Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. No to słuchajcie, wakacje zakończone. Teraz odliczamy czas do ferii. Ale jeszcze do zimy daleko. Pogoda ma być wakacyjna. Słuchajcie, w piątek na południu kraju nawet 26 stopni, a w przyszłym tygodniu, we wtorek, nawet 28 miejscami.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: A teraz mamy muzyczne zaproszenie do Koszarawy. Co się będzie działo? O tym Anna Butor z grupy nieformalnej Muzyka z Koszarawy.
12: Jako grupa Muzyka z Koszarawy zapraszamy na nasz koncert finałowy podsumowujący nasz projekt Zdziałaj Lokalnie Muzyka z Koszarawy. Koncert odbędzie się w niedzielę 6 września o godzinie 17 w Centrum Kultury i Turystyki w Koszarawie. Celem projektu jest obudzenie tradycyjnych, ludowych pieśni oraz melodii grywanych dawniej w Koszarawie. Nasz koncert będzie tego najlepszym podsumowaniem.
11: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Więcej informacji o innych ciekawych wydarzeniach w naszym regionie oczywiście na sk.pl. Zaglądajcie.

0: Eska Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: SK Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Magazyn rozpoczynamy od rozmowy z dyrektorką Szpitala Żywiec, Małgorzatą Świątkiewicz. A porozmawiamy dziś o nowym miejscu dla kardiologii, które znalazło się na trzecim piętrze całego budynku. Będzie więc o tym, co zmienia się dla pacjentów, ale i o finansach placówki. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam.
0: SK Beskidy.
1: Z mikrofonem jesteśmy w Szpitalu Żywiec, z nami dyrektor Małgorzata Świątkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, jesteśmy, by porozmawiać o trzecim piętrze, właściwie o jego części, ale no właśnie takiej części, która, można powiedzieć, łączy.
2: 27 sierpnia tego roku udało nam się oficjalnie otworzyć kompleks kardiologiczny na trzecim piętrze. Było to możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania do adaptacji tego trzeciego piętra i finalnie tej części kardiologicznej. Konstrukcja finansowa jest tutaj bardzo ciekawa, ponieważ zaczęliśmy od programu Polski Ład. Bardzo dużo wsparcia otrzymaliśmy od lokalnych samorządowców z powiatem żywieckim na czele i oczywiście miastem Żywiec. I finalnie tę część piętra udało nam się docelowo uruchomić dzięki środkom z KPO pozyskanych w ramach właśnie złożonych wniosku, dzięki temu, że wcześniej też nasz oddział kardiologiczny został umieszczony na takiej magicznej liście, która się nazywa Krajowa Sieć Kardiologiczna, ośrodek drugiego poziomu referencyjności.
1: No właśnie, a co oznacza ten drugi poziom?
2: To, że nasz oddział kardiologiczny jest kluczowy tutaj w tym regionie, ma bardzo szeroki i kompleksowy zakres pomocy, jeżeli chodzi o świadczenia kardiologiczne. Tutaj w Szpitalu Żywieckim udzielamy pomocy osobom, u których wystąpił zawał mięśnia sercowego, wszczepiamy rozruszniki, wykonujemy zabiegi ablacji, leczymy zaburzenia rytmu serca, leczymy niewydolność serca. Generalnie można powiedzieć, że każda jednostka chorobowa z zakresu chorób układu krążenia jest możliwa do leczenia w naszym szpitalu.
1: Od kiedy właściwie trwały te starania o trzecie piętro? Pamiętam jeszcze, kiedy otwieraliście po prostu szpital, rozpoczynaliście działalność, to tam na górze, no piękne, ale betony.
2: Betony i betony praktycznie były do roku 2023-2024, bo w 2023 roku udało nam się pozyskać pierwsze dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. I tutaj doprecyzowując, to nie my jako szpital pozyskaliśmy to finansowanie, tylko powiat żywiecki. My z kolei jako szpital pozyskaliśmy finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. I tak od roku 2024 zaczęliśmy wykorzystywać te środki na adaptację. Najpierw Polski Ład i środki samorządowe, potem było chwilę przerwy. To był czas, kiedy staraliśmy się na ośrodki z KPO. Po przyznaniu ich w tym roku, czyli w 2026, ruszyliśmy z finalizacją wykończenia tej części, która służy jako kompleks kardiologiczny.
1: No właśnie, a jeśli idzie o cały zakres trzeciego piętra, to jaka część? 1/3? 1/4? To ta kardiologia upragniona?
2: Trochę powyżej 1/4, bo sam oddział kardiologiczny i oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego to jest około 1/4 piętra, ale dodatkowo jeszcze mamy część zaadoptowaną na tak zwaną pracownię radiologii zabiegowej, czyli miejsce, gdzie przeprowadzamy zabiegi w celu udrożnienia naczyń wieńcowych, między innymi przy zawale mięśnia sercowego. Pozostały nam jeszcze 3 takie obszary na trzecim piętrze, czyli około 70% do adaptacji. Tam część prac została już wykonana, ponieważ środki pozyskane z Polskiego Ładu, one nie były przeznaczone na jedną część, czyli na te 25%, tylko równolegle szła ta inwestycja na całym piętrze trzecim.
1: Ale realnie kardiologia u Was działa przecież od 2021 roku, więc co się realnie zmienia?
2: Oddział kardiologiczny działa od 2021 roku, niemniej jednak na etapie projektowym w tym budynku nie był przewidziany oddział kardiologiczny z pracownią hemodynamiki. W momencie, jak podjęliśmy decyzję, patrząc na zapotrzebowanie tutaj lokalnej społeczności na usługi kardiologiczne, jak również, co istotne, w powiecie żywieckim śmiertelność z powodu chorób sercowych serca jest o 6% wyższa niż w całym województwie śląskim. To pokazuje, jak potrzebny jest oddział w tym regionie, w tym powiecie, i dlatego tworząc oddział kardiologiczny posiłkowaliśmy się przestrzenią taką, którą byliśmy w stanie wykorzystać na tamten moment, co niestety nastręczało też dużej niedogodności, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, ten kompleks to są de facto dwa oddziały i pracownia. Teraz mamy wszystko na trzecim piętrze w jednej lokalizacji, a do tej pory były to lokalizacje rozproszone po całym szpitalu.
1: Z Pani perspektywy jako lekarza, kardiochirurga, jakie znaczenie ma no właśnie ta kompleksowość, ta bliskość tych wszystkich oddziałów, pracowni? To łatwiej się pracuje, skuteczniej, bezpieczniej dla pacjenta? Jak to jest?
2: Zdecydowanie bezpieczniej dla pacjenta, dlatego że czy lekarze pełniąc dyżury mogą być tak naprawdę w jednej lokalizacji i doglądać pacjenta na każdym etapie, czy to hospitalizacji w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, czy w oddziale kardiologicznym. Na pewno logistycznie jest to dużo prostsze i w momencie zdarzeń bardzo pilnych, gdzie pacjenta trzeba natychmiast przewieźć do pracowni radiologii zabiegowej, ta droga od oddziału kardiologicznego do pracowni jest zdecydowanie krótsza.
1: Wspomniała Pani o tym, że śmiertelność jest wyższa niż w regionie, tutaj u nas na Żywiecczyźnie. Po pierwsze, z czego to może wynikać, a po drugie, no właśnie ta kardiologia Wasza, jeszcze na tym etapie rozproszenia, tego wewnętrznego, no to tam lekarze zdecydowanie mieli co robić.
2: Zdecydowanie ilość pacjentów trafiających w stanie ostrym, w stanie zagrożenia życia jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Ja przytoczę może dwie wartości, jeżeli chodzi o statystykę. Od uruchomienia oddziału, czyli przypomnę od sierpnia 2021 roku do 30 czerwca 2026 roku w szpitalu, w oddziale tym było hospitalizowanych ponad 11 tysięcy pacjentów, z czego ponad 1900 pacjentów to są pacjenci, którzy trafili z ostrym zawałem mięśnia sercowego, gdzie tak naprawdę liczą się minuty, niejednokrotnie do tego, czy pacjent przeżyje, czy niestety dojdzie do zgonu. Myślę, że tutaj zaangażowanie naszego personelu i praca, którą każdego dnia wkładają w to, aby te świadczenia kardiologiczne dostarczać pacjentom na najwyższym poziomie, jest kluczowa i myślę, że w przestrzeni najbliższych lat, jak będziemy mieć do dyspozycji już statystyki, nowe statystyki zawierające jak gdyby ten okres funkcjonowania oddziału kardiologicznego, że ta różnica w śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych na Żywiecczyźnie versus pozostała część województwa będzie się zacierała.
1: No dobrze, Pani Dyrektor, a jeśli idzie jeszcze o trzecie piętro, kardiologia ma wreszcie swoje miejsce, ale co dalej? No trochę jeszcze tam do zrobienia jest. Jest szansa no właśnie na jakieś środki?
2: Trochę do zrobienia jest i trochę środków do poszukania inwestycyjnych oczywiście też jest. Jestem tutaj w stałym kontakcie z panem starostą powiatu żywieckiego. Mamy jakieś pomysły na to, żeby pozyskać kolejne środki na adaptację pozostałej części trzeciego piętra, tym bardziej, że w drugiej kolejności chcielibyśmy i to właśnie już, jak tylko się uda pozyskać te pieniądze, uruchomić oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym, tak bardzo potrzebny również na tym terenie.
1: Pani Dyrektor, no jak już mamy okazję rozmawiać, to trudno nie zadać tradycyjnie pytania o Wasze finanse. Z jednej strony świetnie, trzecie piętro, adaptacja i kompleksowe miejsce dla kardiologii. Pacjenci mogą czuć się bezpieczniej, ale właśnie jak z tą Waszą sytuacją? Czy tu jest finansowo bezpiecznie?
2: Szanowni Państwo, tutaj musimy rozdzielić dwa strumienie finansowania. Pieniądze, które pozyskujemy na wszelkiego rodzaju remonty i adaptacje, czy doposażenia w sprzęt, to są pieniądze z zupełnie innej puli niż pieniądze na leczenie. To nie jest tak, że ja pozyskam pieniądze inwestycyjne i mogę je wydać, nie wiem, na wynagrodzenia czy na zapłatę ZUS-u, bo pieniądz inwestycyjny jest stricte przeznaczony na inwestycje. I tutaj pod tym względem te ostatnie dni pokazały, że tych pieniędzy udało się nam zdobyć dość sporo i efekty inwestycyjne widzimy chociażby pod postacią uruchomienia tego kompleksu kardiologicznego. Inny problem to są pieniądze na działalność operacyjną szpitala, które pozyskujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. I panie redaktor, tak jak już niejednokrotnie rozmawialiśmy, tutaj się absolutnie nic nie zmieniło, a nawet wszelkie nowe rozporządzenia i zarządzenia, które się pojawiają, wręcz to finansowanie jeszcze obniżają. Sytuacja jest zła, bardzo zła. My tak naprawdę żyjemy z miesiąca na miesiąc, przesuwamy wynagrodzenia dla współpracowników kontraktowych, licząc na to, że w pewnym momencie dojdzie też do jakiegoś przełomu i coś w tej ochronie zdrowia się zmieni, bo jeżeli się nie zmieni, to myślę, że najbliższe miesiące będą bardzo trudne.
1: Muszę o to dopytać, jeśli idzie o kwoty.
2: Na dzisiaj mamy nierozliczonych ponad 78 milionów złotych. Są to nierozliczone świadczenia od początku uruchomienia szpitala w Żywcu. 38 milionów to są zaległości funduszu względem szpitala jako nierozliczone świadczenia ponadlimitowe za okres od 2021 do 2024 roku. I tutaj z tą kwotą w różnych pozwach szpital wystąpił do sądu, a za rok 2025 nierozliczonych mamy 24 miliony świadczeń i też się przygotowujemy do złożenia pozwu. Oczywiście minęło już pół roku 2026 i to są kolejne miliony, które mamy nierozliczone.
1: Za tymi pieniędzmi tak naprawdę stoją realnie pacjenci. Ilu ich leczycie średnio, rocznie? Przecież tutaj przewijają się tysiące osób.
2: Rocznie w szpitalu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest udzielanych ponad 140 tysięcy świadczeń, czyli około 140 tysięcy pacjentów jest przyjmowanych. To są zarówno w ramach hospitalizacji na wszystkich oddziałach, jak i w ramach pomocy na izbie przyjęć i poradni ambulatoryjnych. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na to, co zaczyna się, o czym zaczyna się mówić w przestrzeni publicznej i planach, jakie ma płatnik dotyczące różnych zmian, skądinąd części słusznych. Niemniej jednak są zmiany, które mnie niepokoją i czy planowane są zmiany, które mnie niepokoją, a myślę, że finalnie stracą na tym pacjenci. Taką zmianą jest wymóg posiadania umowy z lekarzem na minimum pół etatu. I jak to się przekłada na nasz szpital? W szpitalu mamy poradnię neurologiczną, która pracuje 3 razy w tygodniu i zatrudnia 3 różnych lekarzy neurologów po to, żeby ta ciągłość udzielania świadczeń była. Oczywiście żaden z tych lekarzy nie pracuje na pół etatu i jeżeli wyjdę z propozycją zaangażowania ich czasu dla szpitala w Żywcu w ramach co najmniej pół etatu, to już wiem, że na pewno tego zaangażowania nie będzie. Więc jeżeli literalnie ten przepis wejdzie w życie w takiej formule, w jakiej jest planowany, to niestety, ale okaże się, że szpital Żywiec nie jest w stanie świadczyć usług zdrowotnych w ramach NFZ-u w poradni neurologicznej. I tak się mogą pewne nieprzemyślane i nieskalkulowane zmiany skończyć. Część na pewno zmian, które planuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest słuszne, tylko nie do końca jestem przekonana, że w niektórych zakresach obrana droga będzie skuteczna tam, gdzie powinna być skuteczna, a zadziała również tam, gdzie pewna struktura świadczeń była ułożona i funkcjonowana, a rykoszetem jak gdyby dostanie się tym świadczeniodawcom, którzy nie są w stanie zatrudnić na pół etatu lekarzy. Głównie chodzi o poradnie przyszpitalne, bo oczywiście jeżeli mówimy o zatrudnienia w ramach hospitalizacji, w ramach pracy takich oddziałowej szpitala, to tutaj raczej nie powinno być większego problemu. Niemniej jednak z tego co wiem, zresztą sami też tak pracowaliśmy przez dłuższy okres, teraz na szczęście jest trochę inaczej, wspomagaliśmy się tak zwanymi lekarzami zewnętrznymi do obstawienia dyżurów na izbie przyjęć czy na SOR-ach. Z tego co wiem, część SOR-ów i przyjęć do tej pory korzysta z tak zwanych lekarzy zewnętrznych, którzy mają jakąś tam dyspozycję i są w stanie obstawić 2-3 dyżury w miesiącu, a wiem, bo sama to przeżyłam w tym szpitalu, jak czasem te 2 dyżury potrafią uratować grafik i zgodnie z zapowiedziami w tej chwili tych możliwości też nie będzie, żeby móc sięgnąć po takiego lekarza, który jest w stanie wziąć chociaż 2 czy 3 dyżury dodatkowo poza swoim miejscem pracy w innym szpitalu, żeby wspomóc ciągłość pracy takiego szpitala.
1: Mam wrażenie, że te zmiany, o których wspominamy, polegają na tym, żeby do konkretnej placówki niejako trochę przypisać lekarza, bardziej go związać z konkretnym ośrodkiem.
2: Tak, i samo założenie nie jest złym założeniem, ale w momencie, kiedy mamy tak rozproszoną strukturę szpitali, jak również ogromny niedobór kadry, nie wiem, czy ten, jak gdyby to działanie jako pierwszy krok jest dobrym krokiem rozpoczynającym tą zmianę. Czy wszyscy mają świadomość potencjalnych problemów, które mogą się wygenerować, jeżeli te przepisy wejdą w życie.
1: Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: SK Beskidy.
1: A my wracamy już za moment.
0: SK Beskidy News.
1: Katarzyna Grabuń, Radio SK. W magazynie będzie teraz rozmowa o lokalnej historii i o gwiazdach. Bo jak się okazuje, te z pozoru różne dziedziny w Żywcu mają naprawdę wiele wspólnego. Zapraszam Was do wysłuchania relacji ze spotkania w Muzeum Miejskim w Żywcu, które poświęcone było planetoidzie o numerze 709844 Komoniecki, której ta właśnie oficjalna nazwa nawiązuje do dawnego wójta i kronikarza żywieckiego Andrzeja Komonieckiego.
0: SK Beskidy.
3: Szanowni Państwo, serdecznie witam na kosmicznym spotkaniu z Jędrzejem Komonieckim w sali Skosaka. Serdecznie witam burmistrza miasta Żywca, pana Antoniego Szlagora. Serdecznie witam pana prezesa Marka Regela. Bardzo nam miło gościć w murach Starego Zamku. Witam wspaniałe media, z którymi współpracujemy od lat, czyli Radio Eska, Radio Anioł Beskidów, Kulturalny Żywiec. Bardzo serdecznie witam. Witam prezesa, który mi się tutaj schował, naszych żywieckich przewodników, z którymi także współpracujemy od lat, ale ostatnio bardzo intensywnie, pana Grzegorza Szczepaniaka. Szczególnie witam przedstawicieli rodziny Komonieckich-Komonieckich, panią Marię Czulakową z małżonkiem, pana Zygmunta Komunieckiego, panią Olę Komuniecką. Myślę, że to wszyscy. Witam pani Aleksandro także. Z nami duchem łączy się też cała rodzina, przede wszystkim Poznań, nasz Jędrzej Komuniecki, który dzisiaj nie mógł do nas dotrzeć. I szanowni Państwo, witam Was, przyjaciół naszego muzeum, pasjonatów nie tylko historii Jędrzeja Komunieckiego, ale dzisiaj także spraw kosmicznych i astronomicznych. A witam najgoręcej, najważniejszą postać, oprócz Jędrzeja Komunieckiego, pana Michała Dusiaka.
4: Dzień dobry, witam Was wszystkich.
3: Michale, bardzo proszę zasiąść. Proszę Państwa, ja muszę przedstawić dokładnie naszego gościa, bez którego dzisiaj nie byłoby spotkania, no i przede wszystkim planetoidy Komoniecki. Michał Kusiak, popularyzator astronomii, obserwator i odkrywca planetoid i komet. W latach 2007-16 zidentyfikował blisko 200 niewielkich komet muskujących Słońce na zdjęciach wykonanych przez sondę SOHO. W latach 2012-17 wspólnie z Michałem Żołnowskim zidentyfikował kilka tysięcy nieznanych planetoid, z czego najprawdopodobniej około 150 oficjalnie będzie ich odkryciem. Licznik odkryć stale wzrasta. Obecnie to 63 numerowane planetoidy. Część z nich z nadanymi już nazwami własnymi. Michał jest współodkrywcą komety C przez 2015 F2 Polonia. W 2015 roku uhonorowany tytułem popularyzatora nauki MNISW oraz Polskiej Agencji Prasowej, zdobywca prestiżowej nagrody Edgara Wilsona za odkrycie komety Polonia, posiadacz własnej kosmicznej skały 376574 Michał Kusiak, nazwanej w 2014 roku przez jej odkrywców i Międzynarodową Unię Astronomiczną. Obecnie także pasjonat turystyki, znakarz szlaków, sekretarz zarządu oddziału babioturskiego PTTRK w Żywcu, ambasador miasta Żywca 2023, zasłużony dla powiatu żywieckiego 2026. No i proszę Państwa, to co najważniejsze dla nas dzisiaj, współodkrywca planetoidy Komoniecki 709844. Od niedawna kwalifikowany instruktor strzelectwa sportowego i bojowego PZSS, No i jak napisał sam, w astronomii, w poszukiwaniach planetoid, ale zarazem w strzelectwie trzeba poza skupieniem mieć dobre oko. Wielkie brawa dla naszego bohatera i gościa. Michole, cóż, zaczynamy?
5: Zaczynamy, tak. I można byłoby powiedzieć, że na tej laurce możemy kończyć wykład. Jakby był osobą mało skromną, no to o, dziękuję Państwu, możemy kończyć. Ale w każdym razie mamy dla Was tutaj bardzo dużo ciekawych informacji, które wzięły się w zasadzie z pewnego wydarzenia, gdy mój dziadek, jak ja byłem, nie wiem, miałem może około 10 lat, przyniósł mi książkę Chronografia albo dziejopis żywiecki Andrzeja Komonieckiego. Pamiętam, że zawsze troszeczkę taką surową ręką mnie traktował, ale powiedział, masz, czytaj.
3: Przepraszam, że się wtrącę. Na pewno tę pozycję wydaną.
5: Tą właśnie wersję.
3: Opracowaną przez profesora Grodzickiego. Natomiast, szanowni Państwo, dzisiaj właśnie na tą szczególną okazję wyciągnęliśmy magazynów oryginał. Będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak wygląda ten przepisany już na czysto przez Jędrzeja Komonieckiego dziejopis. I jest też otwarty na bardzo szczególnej stronie, ale o tym będziemy mówić.
5: A wiecie, z czego się to wzięło? Zobaczył, że mama była wtedy w pracy, a dziadek przyszedł mnie skontrolować, czy uczę się historii. I to był dzień, kiedy akurat powiedziałem, że historia jest do bani. A
3: mama pana Michała jest dzisiaj z nami. Witamy.
5: Jest. Oczywiście z historii miałem później piątkę. Bo jednak kto pilnuje, nie? No to później trzeba takim osobom zawdzięczać pewne późniejsze sukcesy i rozwój. Więc tutaj tak dziadka wspomniałem, od dziadka się zaczęło też, bo podarował mi lornetkę i nią widziałem pierwszą kometę. Więc tutaj właśnie ten wątek historyczny i astronomiczny w jakiś sensie wziął się w latach 90. od tego, że chronografię dziadek przyniósł na górę. Później mama kupiła chronografię i mieliśmy własną. Więc to było wspaniałe. I chronografii pierwsza rzecz, jako miłośnik astronomii, to szukałem rzeczy związanych z gwiazdami. I znalazłem po indeksie kometa, zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca, Miesiąca wtedy. I wyszukiwałem te informacje i gorąco zachęcam do lektury, bo tych indeksów związanych z astronomią, z gwiazdami i z przesądami jest co najmniej kilkadziesiąt.
3: Tak, tym bardziej, proszę Państwa, pan Michał mówi o indeksie, natomiast Andrzej oczywiście zatytułował to słowem regestr. I nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy. Michał oglądał oryginał i mówię, że pół roku przed śmiercią Jędrzej Komoniecki może intuicyjnie zaczął spisywać regestr, czyli taki indeks dla współczesnych, żeby łatwiej było znaleźć bardzo istotne informacje.
5: Może tutaj zostawię głos Dorocie, jeśli chodzi o Andrzeja.
3: Tak, szanowni Państwo, oczywiście tutaj króciutko dzisiaj o samej postaci. Ja naprawdę namawiam do, może nie przejrzenia, ale zobaczenia tego oryginału, który dzisiaj jest wystawiony. W naszej sali Potosza jest podobna księga, ale to oczywiście kopia, rozłożona na tej sławetnej stronie 310, gdzie mamy jedyną rycinę, rysunek Jędrzeja Komonieckiego. To, co najwspanialsze, nasze muzeum przechowuje te najwspanialsze pamiątki przeszłości, czyli sam dziejopis, brudnopisy, księgi, w których pisywał dla rzemieślników słowa, manuskrypty związane z kroniką rajczańską, milowicką i oczywiście rychwałcką. Posiadamy na dzień dzisiejszy właściwie wszystkie zachowane manuskrypty Jędrzeja Komonieckiego, a tak jak Państwo wiecie, ta postać jest dla naszego miasta bardzo ważna. Wójt, burmistrz, kronikarz naszego miasta. Osoba, która, jak się to mówiło w Żywcu, po raz pierwszy ubierała na najważniejsze święta strój żywiecki, mieszczański, obywatelski. I człowiek orkiestra, moglibyśmy powiedzieć. Michał jeszcze będzie porównywał naszego Jędrzeja do wielu ważnych postaci.
5: Dokładnie.
3: Natomiast Jędrzej Komoniecki dla nas przede wszystkim istotny z uwagi, że jego pierwsze zawodową sprawą, a potem ideą fix było spisywanie historii miasta od roku 1400 do 1728. I to, co już Michał powiedział, proszę Państwa, w tej kronice znajdują się nie tylko ważne przepisane dokumenty, te historie najważniejsze związane z miastem, zabytkami, właścicielami, ale właśnie historie kosmiczne i astronomiczne.
5: Zgadza się. I chciałbym tutaj przede wszystkim Jędrzeja przyrównać do jednej z postaci. Cały, można powiedzieć, clue tego naszego dzisiejszego wystąpienia to będzie poświęcenie uwagi kometom oraz zaćmieniom. Komety jeszcze w XIX, ba, XX wieku były uznawane za złowrogi znak. Powiem Wam taką egzotyczną nazwę. Zwiastunem II wojny światowej i właśnie tych różnego rodzaju nieszczęść, które spotykały ludzi, była kometa De Kock-Parascavo-Pollux, tak się nazywała. To była kometa widoczna gołym okiem. I gdybyśmy przejrzeli historię, również jak przejrzymy historię opisaną przez Andrzeja Komonieckiego, to wielu wydarzeniom przypisywane są pojawienia komet. Bądź też mówi się, że jak się pojawia kometa, to coś się złego stanie. Ale też możemy zrobić na odwrót, że jeżeli mamy jakieś wydarzenie, możemy przypisać temu zjawisko astronomiczne. W latach, właśnie w XX wieku, czy nawet w XIX wieku jeszcze uważano, że komety w wielu, wielu miejscach, społeczeństwo, które nie miało dostępu do edukacji, że to są zjawiska atmosferyczne. Natomiast zmieniło się to dzięki mechanice nieba, fizyce newtonowskiej, która była popularyzowana w XVII i XVIII wieku. Ale gdziekolwiek spojrzymy właśnie na różnego rodzaju ryciny, to możemy tutaj zobaczyć kometę z 1618 roku, a w tle widzimy śmierć z kosą. Jedna z rycin, która mówiąca właśnie o tym, że komety były uznawane jako nieszczęście. A chciałem tutaj przyrównać Andrzeja Komonieckiego do jednej z postaci, też Polaka. Johannes Hevelius, Jan Heweliusz albo Jan Hevelke. Różne występują jego odmiany nazwiska. To był gdańszczanin. Pobierał nauki u takiego znanego myśliciela, Krugera, który mieszkał w Holandii. Uczył go przez dwie dekady i wzbudził zamiłowanie do astronomii. Jego ojciec z kolei, ojciec Heweliusza, bardzo chciał, żeby nie zajmował się wtedy, jakby to powiedzieć, gwiazdami, tylko czymś konkretnym. Nawet symulował chorobę, żeby jego syn wrócił do Gdańska. I Jan Heweliusz, mimo swojej wielkiej wiedzy i talentu, był osobą wszechstronną, był browarnikiem, był rajcą gdańskim, czyli radnym. Zajmował się różnego rodzaju handlem, kupiectwem i miał bardzo duże kontakty właśnie z krajami Holandią, z Belgią, z tamtym rejonem. Ale astronomia została w jego głowie i rozwijał ją naprawdę w bardzo znamienity sposób. Był jednym z najlepszych obserwatorów na świecie, co nawet opisywał Edmund Halley, słynny astronom od komety Halleya. I chciałem go tutaj porównać właśnie z Andrzejem Komonieckim. Obaj byli, można powiedzieć, w pewnym sensie samoukami. Tyle, że Heweliusz poszedł w kierunku ścisłym, natomiast Komoniecki poszedł w kierunku humanistycznym. On, jeżeli popatrzymy na jego życie, nie opisywał zjawisk w kontekście naukowym. On często opisywał zjawiska w kontekście astrologicznym i przesądów. On patrzył na socjologię człowieka, w jaki sposób ludzie odbierają te zjawiska. Taka była różnica. Te 700 km odległości, osoby żyjące dokładnie w tej samej epoce, ale prezentowały nieco inne spojrzenie na tego samego rodzaju zjawiska. Więc to jest piękne. I uważam, że kaliber tych osób, jeśli chodzi o pozycję, o sposób dążenia do wiedzy, jest dokładnie taki sam. Przepraszam dzisiaj wszystkich astronomów, ale w każdym razie Komoniecki był osobą wybitną, jeśli chodzi o prezentowanie tamtejszych czasów.
3: Tak, ja tutaj oczywiście dopowiem, Michale. To bardzo ważna uwaga, że

0: przytoczyć tutaj naprawdę dość świeżą, bo to w zasadzie nieco ponad 100 lat temu, 1910 rok, pojawienie komety Haleya. To jest słynna kometa. Powraca w rejony Słońca co 76 lat, w rejony Ziemi. Ostatni powrót miał miejsce w 1986, następny będzie w 2061. Ale 1910 był bardzo specyficzny. Na tej drugiej rycinie, o tutaj widzicie strzałeczkę, jest narysowana jej trajektoria, po jakiej ona się poruszała. Tu mamy Ziemię, a tu mamy kometę. I popatrzcie, kometa w pewnym okresie, w maju 1918 roku, to był dokładnie 18 maja, zataczyła swoim warkoczem o Ziemię. I niestety miało miejsce wtedy wielkie poruszenie i popłoch, gdyż wielu ludzi uważało już na podstawie ówczesnej wiedzy. Komety posiadają w swojej strukturze molekuły różnego rodzaju węglowodory oraz molekuły cyjanowodorowe oraz cyjanowe. A wiadomo, z doświadczenia wiemy, cyjanek jest śmiertelny, jest śmiertelną dla nas substancją. Dlatego też ludzie, słysząc, że warkocz zahaczy o atmosferę ziemską, uznali, że będzie tego cyjanu tak dużo, że muszą coś z tym zrobić. I wówczas kupcy sprzedawali różnego rodzaju maseczki, talizmany, jakieś środki ochronne przeciwko temu cyjankowi. Były również sprzedawane bilety balonowe na Księżyc, żeby ludzie uciekli z Ziemi na czas. No ale wiadomo, grawitacja jest, można powiedzieć, w pewnym sensie dla nas nieubłagalna. Trzeba byłoby naprawdę rozwinąć dużą szybkość, żeby na ten Księżyc się udać. W 1910 roku, 16 maja, jedna z daguerreotypii właśnie z tych szklanych płyt zarejestrowała kometę Haleya w taki sposób. Troszeczkę to jest na pewno retuszowane zdjęcie, ale w każdym razie było widać piękny, potężny warkocz. Natomiast 18 maja, to zdjęcie jest bardzo ciekawe. Berlin. Ludzie ubrani pięknie, odświętnie, czekali na swoją śmierć i koniec świata, który nie nastąpił. Wszyscy się zastanawiali dlaczego, ale później to wytłumaczyła fizyka oraz fizyka kwantowa, mówiąca o tym, że molekuły pierwotne w wyniku promieniowania słonecznego się rozpadają i ten cyjan do naszej atmosfery nie dociera. I 1910 rok, właśnie mamy tutaj zdjęcie tej komety Haleya i została ona opisana jako jedna z trzech w kronikach, które później zostały przepisane przez Andrzeja Komonieckiego.
1: Tak, i proszę Państwa, pozwolicie, że odczytam oczywiście nie z oryginału. Rok 1531. W roku 1531, dnia 1 miesiąca sierpnia, kometa się na niebie pokazała, po której Wołoszą porażono i pokucie za się do korony odebrano. Rok 1532. Roku 1532 kometa zaś insza przez 50 dni ogniem gorzała. I rok później, roku 1533, znowu insza kometa gorzała na północy, którą północnym krajom szkodliwą być sądzą.
0: Jak Państwo widzą, krótkie wzmianki. Andrzej Komonicki wówczas oczywiście jeszcze nie żył, ale opisywał w swojej kronice wydarzenia, które były opisane przez między innymi innych kronikarzy żyjących 100 lat wcześniej. I widzimy już tutaj właśnie ten taki wątek grozy, że szkodliwa być, gorenie ogniem, albo na przykład pokuta za się do korona odebrano. Przypisywano tym właśnie zjawiskom różnego rodzaju wydarzenia. A tak naprawdę, jeśli chodzi o same komety, nie są to złowrogie ciała. Są to, można powiedzieć, kosmiczne głazy posiadające w swojej strukturze oprócz skały lód. I w tym lodzie znajdują się różnego rodzaju substancje organiczne. W momencie, kiedy zbliżają się do Słońca, one zaczynają emitować te gazy w przestrzeń kosmiczną, dzięki czemu rozwijają swoje piękne, można powiedzieć, kształty oraz bardzo często zwiększają swoją jasność dzięki temu promieniowaniu słonecznemu, tworząc głowę i warkocz. Stąd właśnie ta ich nazwa, kometos, głowate gwiazdy, gwiazdy z warkoczem. Przykładem tutaj, jeśli chodzi o fizyczność tego obiektu, jest chociażby to zdjęcie z sondy kosmicznej Giotto z 1000

0: 1986 roku, która ta sonda przeleciała 500 km od samego jądra. I widzimy takiego, można powiedzieć, kosmicznego kartofla o rozmiarach 8 na 15 km średnicy. Kolejna kometa z 1618, przełom 19, mówiąca właśnie też o tym, że jest zwiastunem bardzo nieciekawych zjawisk.
1: Michale, ja jeszcze chcę powrócić do tej komety, którą u mnie w domu mówiło się, że to była kometa Halleya i zapowiedziała II wojnę światową. Może w Państwa domach czy gdzieś w głowie jest takie wspomnienie naszych przodków. Pamiętam, jak babcia mi opowiadała, że właśnie z zapowiedzią wybuchu we wrześniu II wojny światowej była ta piękna kometa z warkoczem i wszyscy mieszkańcy wtedy i Żywca, i Zabłocia oglądali ją wtedy jeszcze z mostu solnego.
0: Tak, a oprócz komety w 1939 roku była widoczna potężna zorza polarna. Właśnie. I ta zorza polarna też była opisywana przez dziadka, że widział ją właśnie jako młody chłopiec i wówczas zapowiadali, że będzie coś niedobrego się działo u nas w naszym kraju. Wróćmy do komety z 1619 roku.
1: I pozwolicie Państwo, to są czasy Mikołaja Komorowskiego, tego słynnego czarnej owcy ostatniego z rodu. I pod tą datą 1619 rok mamy informację. Tegoż roku przez gody i pogodziech kometa na niebie się pokazował i przez niedziel 4 świeci.
0: Właśnie, to jest bardzo typowa obserwacja, bo wiele komet jasnych, jeśli chodzi o widoczność ich gołym okiem nieuzbrojonym, najczęściej one są widoczne przez co najmniej kilka tygodni. Dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, prostego człowieka, obserwacje komet, które tam gołym okiem są widoczne przez kilka dni, bardzo często są niemożliwe, bo one się pojawiają, zanikają. Takich komet jest bardzo dużo, ale niestety nawet one umykają naszym dzisiejszym mediom. A co dopiero mówiąc właśnie o tamtych czasach, to musiały być komety, które były naprawdę widoczne, takie z przytupem i bardzo wyraźne. Kometa Kircha. Słynna kometa z 1680-81 roku, jedna z najjaśniejszych w XVII wieku, ale również jedna z najjaśniejszych w tysiącleciu. Była to kometa muskająca Słońce. Przez to, że przebiegła bardzo blisko naszej gwiazdy centralnej, naszej gwiazdy dziennej, rozwinęła naprawdę potężną jasność i przez wiele, wiele tygodni była obserwowana. Była jednym z obiektów, które posłużyły do badania prawa powszechnego ciążenia oraz wszelkiego rodzaju praw, które wówczas były rozwijane przez ówczesnych astronomów i fizyków, między innymi przez Isaaca Newtona. I można powiedzieć, ta nauka wówczas już stawała się coraz bardziej rozwinięta, coraz więcej popularyzowała naturę tych obiektów. Ale mimo wszystko pojawiały się dalej informacje dotyczące komet w takim kontekście socjologicznym.
1: Tak. No i w dziejopisie żywieckim roku pańskiego czytamy 1681. Kometa wielki od zachodu słońca z gwiazdy jednej na niebie się zjawił, świecąc od dnia 29 grudnia miesiąca roku przeszłego aż do pierwszych dni lutego roku tego, której ogon według astrologów od gwiazdy wynikającej na 90 graduszów się rozciągał, począwszy od głowy mil 1352¾, że czwartą część Ziemi nie miała tylko mil 1350 i więcej niż czwartą część Ziemi promienie jej zastąpiły. Co wszystko znaczyło węgierską rebelią i Turczyna pod Wiedniem zwyciężeniem.
0: Dokładnie. I popatrzcie, jak się tutaj w tym momencie Andrzej rozpisał. To była kometa, którą widział gołym okiem. Ona zrobiła na nim potężne wrażenie i starał się znaleźć informacje jak najbardziej rzetelne, żeby zostawić je potomnym, czym była. Dla niego, jeśli chodzi o dostępność, można powiedzieć, ta wiedza pochodziła od najprawdopodobniej tutejszych astrologów z tej południowej Polski. Niestety myślę, że on nie wiedział, że jest taka osoba jak Jan Hawieli, że mógłby do niego wysłać jakieś pismo albo zajechać. No to były odległości wtedy kosmiczne dla zwykłego człowieka, żeby mogli między Gdańskiem a Żywcem się przemieścić i porozmawiać na ten temat. ale postarał się w jakiś sposób opisać to dokładnie. I zastosował do tego właśnie miary astrologiczne. W astrologii sfera gwiazd stałych zawieszona była na około 4 milionach mil ponad Ziemią. Astrologia jeszcze zakładała, że Ziemia jest w centrum Wszechświata, a gwiazdy są zawieszone na tak zwanej sferze gwiazd stałych. Natomiast gradusze są niczym innym jak stopniami. To jest miara ugloba. I w astrologii jeden stopień był różnie szacowany, od 13 do 17 mil. I w tym wypadku mamy te przeliczenia. One były oczywiście niedokładne, ale w jakimś sensie, można powiedzieć, starano się określić, jak wielka to była kometa. Dla mnie 90 graduszów, mówiące o warkoczu, który ma 90 stopni, to jest proste do wyobrażenia sobie. Jeżeli popatrzymy od horyzontu, przez zenit, aż do następnego, właśnie do punktu na horyzoncie, zataczamy, można powiedzieć, kąt półpełny, 180 stopni. Więc 90 stopni to była, można powiedzieć, połowa nieba. Więc to była naprawdę potężna, potężna kometa. Coś pięknego. Kolejnym zjawiskiem, które dla Andrzeja Komonieckiego było naprawdę zjawiskiem, można powiedzieć, wielkim, jeśli chodzi o godnym uwagi, było hybrydowe zaćmienie Słońca z 1699 roku, z 23 września. Przebiegało ono przez tereny, można powiedzieć, ówczesnej Rzeczpospolitej. Teraz, jak popatrzymy na nowożytną mapę, no to oczywiście przez teren Polski, przez centralną Polskę, gdzieś w rejonie Sandomierza, Radomia, Częstochowy. Żywiec Czyzna natomiast leżała troszeczkę poza pasem całkowitości i faza maksymalna osiągnęła 98% prawie przysłonięcia tarczy słonecznej. Ale to wystarczyło, że zrobiło ogromne wrażenie na Andrzeju.
1: Szanowni Państwo, Jędrzej ma wtedy 41 lat. Jest wójtem, burmistrzem, kronikarzem naszego miasta i pod rokiem 1699 notuje. Tegoż roku dnia 23 miesiąca, września, straszne i wielkie zaćmienie słońca widziane było, które niemal wszystko słońce zaćmiło, a prawie przed południem samym, będąc ciemno na godzinę, jak po zachodzie słońca, skąd ludzi bardzo zatrwożyło wszędzie.
0: Szanowni Państwo, zaćmienie słońca wówczas było również, można powiedzieć, zwiastunem czegoś niedobrego, zwiastunem nieszczęścia. Na pewno było zjawiskiem fascynującym. Dzisiaj wiemy, że zaćmienie słońca występuje w momencie, kiedy Księżyc znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem niemalże dokładnie w jednej linii. Musi być w takim miejscu na orbicie Księżyc, gdzie przecina dokładnie płaszczyznę orbity ziemskiej. Wówczas cień, który jest rzucany przez Księżyc, opada na powierzchnię naszej planety. W zależności, czy Księżyc jest bliżej, czy też dalej Ziemi, bo ta odległość się zmienia między 350 tysięcy kilometrów a 410 tysięcy kilometrów, jego tarcza jest nieco mniejsza bądź większa. I te zaćmienia mogą przybierać formę oczywiście częściową, obrączkową, kiedy cała tarcza się nasunie i zostaje taka obwoluta, piękna. Nie ma wówczas ciemno, ale gdzieś mniej więcej 90% tarczy słonecznej najczęściej jest zakryte. Albo jest zaćmienie całkowite. Jędrzej widział zaćmienie niemal całkowite. Najprawdopodobniej wyglądało to w taki sposób. Poprosiłem sztuczną inteligencję, dzisiaj wszyscy proszą sztuczną inteligencję, żeby wyemitowała obrazek.
1: Tak.
0: Tak. Wyemitowała obrazek, w jaki sposób mogło to zaćmienie wyglądać. No mniej więcej myślę, że w taki sposób. Gdyby Jędrzej wiedział, że można oglądać zaćmienie przez jakąś okopconą szybkę, albo byłyby wówczas już znane spawarki, szybki spawalnicze, no to pewnie by zobaczył właśnie taki łuk. Wiedziałby, skąd się to dokładnie wzięło. I tutaj chciałbym to też nawiązać, żebyście poczuli w taki, można powiedzieć, namacalny sposób, co mógł czuć Andrzej Komonicki w momencie, kiedy obserwował to zjawisko. Razem z moją Moniką już rok temu postanowiliśmy jechać na zaćmienie słońca do Hiszpanii. i zarezerwowaliśmy wówczas bilety, nocleg i już byliśmy przygotowani. Wycieczki były wściekle drogie. Nam się udało pojechać wariantem ekonomicznym. Nie planowaliśmy naprawdę jakiegoś bardzo poważnego, nie wiem, przedsięwzięcia naukowo-badawczego. Zabraliśmy tylko podstawowy sprzęt i chcieliśmy się delektować tym zjawiskiem. Po drodze oczywiście różnego rodzaju kłopoty, kontuzja Moniki, ale te 67 sekund całkowitego zjawiska, nie minutę 40, bo niektórzy mieli minutę 40, my mieliśmy 67 sekund, naprawdę zrekompensowało wszystko. Jeżeli ktoś chce zrozumieć, na czym polega ten fenomen, że miliony ludzi na całym świecie o danej porze, w danym dniu jedzie w pas całkowitego zaćmienia Słońca, to musi się sam osobiście wybrać, bo tego się nie da opisać. To jest poczucie, to działa tak, na zmysł wzroku, zmysł słuchu, zmysł oczywiście dotyku, bo wiadomo, temperatura opada, ale pojawiają się też ponadzmysłowe, emocjonalne odczucia, euforią, z brawami, ze wzruszeniem. Ja do dzisiaj mi się oczy pocą, jak oglądam teraz filmik, który zobaczycie.
1: Michale, dodaj, jaka była temperatura, bo to jest też ważne. U nas było ciepło, u was było cieplej.
0: Pojechaliśmy do Madrytu i z Madrytu do miejscowości Guadalajara. 40 km na północny wschód od Madrytu. Nie byliśmy w centralnej części. Tutaj w tym miejscu czas całkowitego zaćmienia Słońca wynosił minutę i 40 sekund. My byliśmy bliżej brzegu. Chodziło mi o to, żeby oprócz samego zaćmienia zobaczyć, w jaki sposób przesuwa się cień. Zobaczycie też po lewej stronie filmu, że mimo wszystko lewa część terenu jest cały czas oświetlona. To jest kotlina madrycka. I była ogromna różnica. W Madrycie było 99,9%, faza całkowita. My byliśmy w fazie 100%, która trwała 67 sekund.
1: I jeszcze ta temperatura.
0: I temperatura. Gdy jechaliśmy do Guadalajary, rano jeszcze było przyjemnie. Gdy przyjechaliśmy do Guadalajary, poszliśmy na miejsce obserwacyjne i musieliśmy odpoczywać co 300 metrów. Zatrzymywaliśmy się co 300 metrów, szukaliśmy cienia jakiegoś drzewka. Wypiliśmy cały zapas wody i postanowiliśmy się wrócić, że pójdziemy do McDonalda, żeby się napić zimnej Pepsi. Tak się bardzo chciało naprawdę takiego zimnego i troszeczkę ochłonąć. A temperatura w słońcu plus 55 stopni. Ogromnie, gorąco. Mało ludzi było w miejscu obserwacyjnym, kiedy byliśmy zrobić rekonesans. Poszliśmy odpocząć i wróciliśmy się około godziny 16:30. Wtedy już było widać, że zaczynają się zbierać pojedyncze ludzie. Wtedy również Monia miała kontuzję. Przez grubą podeszwę sandała przebiła jej się gałąź. Ubiła się w piętę. No, ale na szczęście obyło się na strachu tylko i w tym momencie, no, jak już opatrzyliśmy całą stopę i ranę, wszystko szło w dobrym kierunku.
1: Ale mówiliście też, że to miejsce było przygotowane dla turystów. Była pomoc, pogotowie, było. Prawda? Więc to było takie miejsce.
0: Miejsce bezpieczne. Jeżeli bezpieczne. Coś poważnego by się stało, ale też Hiszpanie się bali jednej rzeczy, bo Hiszpanie spotkały największe upały w ostatnim stuleciu i w zasadzie każdego dnia gdzieś wybuchały nowe pożary. Więc spodziewano się, że jeżeli w jakimś miejscu pojawi się ta działalność, ingerencja turysty, no to oczywiście wzrasta zagrożenie pożarowe. Dlatego też wyznaczono bardzo piękne miejsce, które miało wyeksponowany północny zachód, jeśli chodzi o horyzont.
1: I prawie milion więcej turystów na to wydarzenie przyjechało do Hiszpanii.
0: Do Hiszpanii. Tylko że w różnych miejscach w pasie zaćmienia. My myśleliśmy, że akurat w Guadalajarze, gdzie to zaćmienie będzie krótsze, nie będzie tak dużo turystów. Jakim było dla nas zdziwieniem, kiedy wracaliśmy z tego zaćmienia, bo pojechaliśmy pociągiem z Madrytu. Samochód było problem wynająć, bo już później usłyszeliśmy od innych polskich turystów, że mieli problem z najęciem samochodu. Mieli zarezerwowany samochód, samochodu nie otrzymali. Może to i dobrze, bo okazało się, że autostrady były zakorkowane, były wypadki, więc no, przemieszczanie się też było utrudnione. Natomiast pociągi były bardzo mocno zbite. Dworzec w Guadalajarze był zapełniony maksymalnie i jeszcze trochę. Myślimy, że tych ludzi wracających samym pociągiem było około 5-6 tysięcy. Natomiast tych, którzy przyjechali samochodem, którzy przyszli z samego miasta, sądzę, że to była ilość porównywalna z liczbą mieszkańców Żywca. Jakież wielkie było poruszenie, kiedy ludzie zobaczyli tą fazę całkowitą. Dla wielu nieastronomów mogłoby się wydawać, co to jest takie zjawisko. Z Monią wybieramy się na następne.
1: Już za rok, prawda?
0: Już za rok. Za rok. Planujemy właśnie zobaczyć to drugie. To jest naprawdę fenomenalne, nie do opisania zjawiska. Jeśli chodzi o naszą właśnie, nasze przeżycia, pewnie widzieliście, bo my byliśmy cały czas po prawej stronie filmu. Ja zerkałem, co się dzieje i cały czas sprzęt. Zerkałem, co się dzieje i cały czas sprzęt. Dużo rzeczy jest niezmontowanych, widzieliście tam różne szarpnięcia sprzętu i tak dalej, bo zakładaliśmy, zdejmowaliśmy filtry i tak dalej. Dużo ludzi przyjechało po prostu, żeby się delektować. Koło nas była osoba z Wielkiej Brytanii, która powiedziała, że to jest dla niej czwarte zaćmienie słońca. Specyficzne dla niego właśnie też wyjątkowe, bo chciał zobaczyć, w jaki sposób ten cień wędruje. Ono było bardzo ciekawe, bo przy zachodzie słońca zupełnie inny odbiór właśnie tego zjawiska, więc myślę, że każdy wyniósł z tego jakąś określoną wartość. To teraz wyobraźmy sobie, co czuł Andrzej Komonicki.
1: I mieszkańcy miasta Żywca.
0: Mieszkańcy miasta Żywca, widząc prawie całkowite zaćmienie słońca.
1: Nie wydaje mi się, żeby bili brawo. Raczej była zgroza.
0: Raczej się bali.
1: Raczej się bali. Proszę Państwa, no i właśnie ten moment, planetoida Komoniecki, już wiem, że nie można tego odmieniać przy tworzeniu plakatów. To jest taka ważna uwaga techniczna, że zawsze w mianowniku dajemy to nazwisko. I proszę Państwa, muszę wrócić do początku lipca, kiedy Michał Kusiak z grupą 7 razy Żywiec, czyli naszym Grzegorzem Szczepaniakiem, odwiedził nas na szlaku z Andrzejem Komonieckim. No i przywitałam oczywiście grupę także z oryginalnym dziejopisem, bo jeszcze mieliśmy wystawioną wystawę jubileuszową. No i patrząc na Michała, tak zapytałam go: Michale, jakby się pojawiła jakaś wolna, pusta planetoida, to może pomyślelibyśmy o Jędrzeju Komonieckim. I proszę Państwa, 2 tygodnie później, w moje urodziny, telefon, mamy to. Wielkie brawa dla Michała, bo gdyby nie on, planetoidy Komonieckiego by nie było.
0: Ja właśnie zastanawiałem się, bo jestem lokalnym patriotą i lubię w jakiś sposób wyróżniać nasz region. Zastanawiałem się nad nazwą, która będzie wartościowa w kontekście etnografii, socjologii i właśnie lokalności naszego miejsca. I z tym pomysłem można powiedzieć, wyprzedziła mnie Dorota, gdy powiedziała właśnie o tej planetoidzie. Uznałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Jeszcze właśnie przypominając sobie czasy dzieciństwa i chronografię, więc nie zastanawiałem się długo. Planetoida odkryta w 2013 roku 3 kwietnia. Miała taki, można powiedzieć, roboczy numer 2013 GS-155. Dość odległa planetoida, porusza się 3 razy dalej niż średnia odległość Ziemia i Słońce. Na pełen obieg wokół Słońca potrzebuje 5,2 roku. Kosmiczny głaz o średnicy około 2 km. Można powiedzieć, jeśli chodzi o samo zdjęcie, była takim dość niepozornym obiektem. Odkryliśmy go w tym obserwatorium. To było prywatne obserwatorium Michała Żałnowskiego, lekarza z Krakowa, który w 2014 roku, przepraszam, nie, w 2012 roku po seminarium astrofizycznym na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Jagiellońskiego przyszedł do mnie i mówi, że ma teleskop we Włoszech i chciałby odkryć planetoidę. I słyszał właśnie na forum astronomicznym, że ja też

0: planetydy odkrywa sztuczna inteligencja. I ich nie będzie można nazwać, a nasze można.
1: Ale Michale, mam teraz w głowie, i Państwo na pewno kojarzycie, obraz Jana Matejki, Mikołaja Kopernika. I teraz Wasza praca w XXI wieku i praca Mikołaja i sztucznej inteligencji. Zmiany w narzędziach, w technice, to tylko taka dygresja.
0: Taka dygresja. I w pewnym sensie, mimo że posiadaliśmy komputer, bardzo czułą kamerę, duży teleskop, korzystaliśmy z najprostszej metody porównywania zdjęć. To jest planetoida Komonicki, sfotografowana 3 kwietnia 2013 roku na zdjęciach odkrywczych. W taki sposób się przemieszcza. Popatrzcie, jaki delikatny płaczek światła. Gdybyśmy mieli to porównać w takiej, można powiedzieć, rzeczywistości, odległości, to tak jakbyśmy starali się zobaczyć malutką monetę 5-groszową. My jesteśmy w żywcu, a ktoś trzymałby ją gdzieś w Sztokholmie. To jest mniej więcej podobny zakres odległości. Tak byśmy mogli porównać, jeśli chodzi o rozmiar planetoidy i odległość od obserwatora. Na tą planetoidę, jak widzicie, czekaliśmy ponad 12 lat. Od momentu, kiedy ją znaleźliśmy, do momentu, kiedy otrzymała numer katalogowy 709844. Numer katalogowy jest przypisywany planetoidom, które mają poznane bardzo dobrze orbity. Na tyle dobrze, że przez kolejne 50 do 100 lat mają wyznaczoną efemerydę z ogromną dokładnością, że ustawimy tam teleskop, jakiś instrument optyczny i ta planetoida tam będzie, dokładnie w tym punkcie. W przeciwnym wypadku taka planetoida nie otrzymuje numeru, musi mieć wykonane serię obserwacji przez kolejne swoje powroty, bądź też dogodne warunki obserwacyjne. Więc jeśli chodzi o samą wartość tej obserwacji, pomimo tej naukowej, to dla nas możemy to przeliczyć na robocze godziny, ile spędziliśmy czasu, którego nam nikt nie pokrył, nie zapłacił, ile zużyliśmy prądu, ile razy trzeba było jechać naprawić ten sprzęt, bo te obiekty są bezcenne. Odkrywca planetoidy, który dokonał tego samodzielnie, przygotował plan obserwacyjny, wykonał zdjęcia, znalazł obiekt, przebadał, wysłał te obserwacje i cierpliwie czekał, ma przywilej przez kolejnych 10 lat od momentu, kiedy planetoida dostaje numer katalogowy, zasugerowania nazwy do Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Są pewnego rodzaju obostrzenia. W zasadzie mamy dużą dowolność, ale politycy, osoby związane z działalnością wojskową nie mogą zostać wytypowane jako kandydaci przez 100 lat od ich śmierci. Ostatnio sugerowaliśmy Andrzeja Wajdę jako reżysera, ale Międzynarodowa Unia Astronomiczna się nie zgodziła. Przez jeden epizod, 2-letnie bycie senatorem Rzeczpospolitej Polskiej. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Andrzej Wajda musi czekać 100 lat na swoją planetę. Nie przejdą nazwy komercyjne oraz osoby, które prowadzą głównie działalność komercyjną, muszą czekać do swojej śmierci na taką planetoidę. W przypadku polityków, wojskowych historia musi rozliczyć. Myślę właśnie, że też osoby związane z mikropolityką będą też brane pod uwagę po 100 latach od ich śmierci. Andrzej Komoński był burmistrzem Żywca, wójtem tutejszego regionu. Ma ogromne szczęście, od jego śmierci minęło już blisko 300 lat.
1: Nikt politycznie go nie rozliczał, panie burmistrzu.
0: więc tutaj jest bardzo, można powiedzieć, już...
1: Ale Michale, przepraszam, że wejdę w słowo. Mówiłeś, że w komisji znajdowali się naukowcy z Poznania, a przecież wiemy, że rodzina... Ja nawet rozmawiałam z Jędrzejem Komunieckim, lobbowałam i myślę, że to też duży wpływ właśnie osób związanych z Poznaniem, znających rodzinę Komunieckich.
0: Myślę, że tak. Komisja składa się z 11 osób. My mamy w tym momencie takiego tymczasowego przedstawiciela jednego z Poznania, który sugeruje nazwy. W dużej mierze sugerował nazwy naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i one się pojawiły 2 tygodnie wcześniej podczas międzynarodowej konferencji związanej z planetoidami i kometami, która odbywa się akurat w Poznaniu. Natomiast nazwa Komonicki pojawia się w kolejnym biuletynie. I głosują nad nią astronomowie ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z Chin, z Czech, jeden z Polski, z Niemiec. I żeby planetoida otrzymała nazwę, to w tym okresie, kiedy odbywa się głosowanie, musi być przynajmniej 6 głosów za i 0 przeciw. Andrzej Komonicki dostał w tym bardzo krótkim okresie 9 za, 0 przeciw, więc nazwa przeszła bardzo szybko. I uważam, no w zasadzie to jest chyba jedna z najszybciej zaakceptowanych nazw, jaką przesłaliśmy do Międzynarodowej Unii Astronomicznej. I w związku z tym na pamiątkę tego wydarzenia, poza samą nazwą, która już jest wielkim pomnikiem, tutaj do Muzeum Miejskiego przyniosłem kilka takich giftów, takich podarków. Pierwszy z nich, który chciałem przekazać na ręce pani dyrektor, to jest certyfikat Międzynarodowej Unii Astronomicznej z nadaniem nazwy Komoniecki. Mam nadzieję, że w którymś tutaj miejscu zawiśnie.
1: Na ekspozycji będzie, tak, na pewno.
0: To jest jedna rzecz.
1: Tak, szanowni państwo, nie wyobrażam sobie, żeby ten certyfikat nie wybrzmiał na naszych ekspozycjach. Będziemy się nim bardzo dumnie chwalić i szczycić. I no, panie Michale, bardzo dziękujemy. Bo to taka rozmowa luźna i okazało się, że po 2 tygodniach planetoida zafunkcjonowała, która była odkryta już w roku 2013.
0: 13. Jako w niebie, tak i na niej ziemi, bo myślę, że trochę poczekamy, zanim zobaczymy, jak ta planetoida w rzeczywistości wygląda. A wiemy, że na naszą Ziemię spadają kosmiczne głazy, które pochodzą właśnie z planetoid. Często właśnie planetoidy, meteoryty to są małe planetoidy. Przyniosłem tutaj ze swojej kolekcji trudne do wycenienia, ale o na pewno wartości muzealnej fragment meteorytu Pallasyt o nazwie Sericho, znaleziony w 2016 roku. Całkowita masa spadku, znaleziono go w bardzo nieprzyjemnych warunkach, w takim miejscu, które jest mocno zabłocone. I całkowita masa spadku jest określona na około 2,5 tony, ale trudno jest go w tym momencie wycenić, bo ceny meteorytów bardzo szybko rosną w górę. Tutaj jest tak jeszcze wygląd i struktura. Osnowa metaliczna, stop żelaza i niklu, głównie kamacyt i taenit, kryształy, półszlachetny oliwin. Meteoryty bardzo często się wykorzystuje w jubilerstwie kosmicznym i wiele osób korzysta właśnie z oliwinów albo nawet samych meteorytów do tworzenia pierścionków. No, to jest naprawdę fajna sprawa. Natomiast tutaj właśnie ten meteoryt posiada wszystkie te cechy takiego, można powiedzieć, meteorytu żelazno-kamiennego, który oprócz właśnie tej muzealnej posiada na pewno jakąś wartość wymierną. Pochodzi z jądra planetoidy, z miejscu styku metalowego jądra i krzemionowego płaszcza dawnego ciała niebieskiego. Tam były wysokie temperatury, wysokie ciśnienie i to powodowało krystalizację, powstawanie tych oliwinów. Oliwiny są ziemskie, też występujące w minerałach naszych ziemskich. Te, które są w meteorytach, w pallasytach, nazywamy pallawinami. Dlatego też chciałem tutaj właśnie taki fragment meteorytu, on waży coś około 10 gram, przekazać też do muzeum, bardzo żeby była namiastka tej planetoidy.
1: Dziękuję bardzo. Wygląda świetnie. A i mamy panią kustosz, naszą historyczkę Kasię Jaworską, więc będziemy wpisywać do inwentarza i takie rzeczy.
0: No i oczywiście zdjęcie odkrywcze, poskładane 4 zdjęcia na ruch planetoidy i zaznaczona.
1: Tak, żeby każdy wiedział, jak ta planetoida wygląda.
0: Natomiast jak Michale, się zniszczy, to zrobimy.
1: Ja mam inną planetoidę dla ciebie. Przepraszam, pomóż mi. Słodką, tradycyjną, żywiecką, szanowni państwo, wypiekaną przez państwa Bielewiczów. Do zjedzenia, nie mówię. Pani Moniko, to też i dla mamy. Planetoida Andrzeja Komonieckiego.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Proszę bardzo, dziękuję. Szanowni państwo, jeżeli macie pytania, przede wszystkim do naszego eksperta, pana Michała, zapraszam. Może ktoś chce jeszcze... O, widzę, że rodzina Komonieckich.
2: Ja chciałam w imieniu własnym i w imieniu naszej rodziny serdecznie panu podziękować za ogrom pracy, jaki pan włożył w odkrycie tejże komety, a także za nazwanie jej. Przejdzie do historii, a my jesteśmy z tego bardzo
1: dumni. No, dziękujemy bardzo.
0: Miło mi, że mogę sprawić przyjemność. Naprawdę planetoida nosi nazwę osoby wysoce zasłużonej dla naszego miasta, dla naszego regionu.
1: Tak.
3: Życzyłbym pani dyrektor wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów.
1: Tak, drugiej planetoidy już nie będzie, ale będziemy myśleli o Komonieckim w sposób inny.
3: Dziękuję bardzo, że pani tak w wspaniały sposób promuje naszego szybciutka.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Marysiu także. Dziękuję. Dziękuję, Marysiu. Dziękuję bardzo. Dobrze. Układamy. Proszę bardzo.
3: Życzę dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy o naszym kosmosie.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Wszystkiego najlepszego.
1: Bardzo dziękujemy, Szanowni Państwo. Oddaję głos panu burmistrzowi. Proszę bardzo.
4: Szanowni Państwo, acyluje właśnie, jak pan mówi, o opisach pokazują, jakie ogromne wartości ludzkie mamy w naszym mieście. To jest odpowiedź różnych wariatów piszących w internecie, że tu się nic nie dzieje, że tutaj jest tak źle, że tu po prostu stąd trzeba uciekać. Pan Michał Kusiak jest jednym z osób, który tutaj jest bardzo wiele Żydców takich, którzy pokazuje, ile dobrego się Żydcu i naszych wieczych nie dzieje. I panie Michale, serdecznie panu dziękuję za pański wkład pracy w te wszystkie działania astronomiczne. Chciałbym pana jeszcze wciągnąć w jedną rzecz, bo no, mamy tam to obserwatorium astronomiczne w Zawodziu, w szkole. Ono w tej chwili jest uśpione. Jednak go musimy uruchomić, jakoś tam odgrzewać, żeby po prostu
5: ruszyło.
4: I państwa pasja i pasja tych wielu młodych ludzi również mogła tam się w jakiś sposób uaktywnić. Chciałem poprosić wszystkich państwa, żeby pod gorącymi brawami podziękowali panu Michałowi, pani Dorocie i wszystkim tym ludziom podobnym do niego, którzy w różnych dziedzinach promują nasze miasto, pokazują nasze miasto, jakie jest wartościowe, pokazują, ilu wartościowych ludzi w tym mieście mamy i z tego się my, wszyscy mieszkańcy Żywca, szczycimy.
1: Przepraszam, zdjęcie. Do zdjęcia i rodziny Komunieckich może. Proszę jeszcze rodzinę Komunieckich do nas, do zdjęcia pamiątkowego państwa Komunieckich. Tak. Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania do naszego eksperta? Bardzo proszę.
6: Ja mam pytanie, czy na tym zaśmieniu, czy podczas zaśmienia słońca
0: było wyraźne obniżenie temperatury o do około 20 stopni Celsjusza. W momencie, kiedy już zaczęło słoneczko później się odkrywać i już dążyło do zachodu, to już ta temperatura nie wzrosła, już nie było tak ciepło. Już nie było tak ciepło, ale tak jak mówię, no, z tych 50 do plus 20 była ewidentna zmiana. Bardzo, bardzo dobre, to, można powiedzieć, takie orzeźwienie. Też ludzie odetchnęli. No i to przeżycie takie emocjonalne tego wszystkiego, nie do opisania. A oprócz tego cienia, który widzieliśmy poza słońcem, które można powiedzieć w tej koronie słonecznej Goranu, widzieliśmy jeszcze gwiazdy, które normalnie widać nocą. Jeżeli Państwo nie mieli jeszcze okazji zobaczyć takiego zjawiska, gorąco polecam. Wybierzcie się na takie zaćmienie.
1: Gdzie Państwo wybieracie się za rok? Bo bilety
0: mogę
1: wiem,
0: powiedzieć?
1: Że już kupione, tak?
0: Mamy już zarezerwowany wyjazd na Dżerbę w Tunezji. Wyspa, która będzie położona, może nie też centralnie w pasie całkowitości, ale w tamtym miejscu będzie faza całkowita trwa nie 67 sekund, nie minutę 40, ale prawie 5 minut.
1: O.
0: W Egipcie, który jest teraz, można powiedzieć, trochę przereklamowany, tamten rejon Hurgady, słyszałem, że wielu astronomów się tam nie wybiera ze względu na problemy z wożeniem sprzętu, kamer, fotograficznych teleskopów, no, są problemy. Tam będzie trwało 6 minut i 30 sekund. Jeżeli ktoś planuje urlop, tak po prostu odpocząć i wybrać się na to zaćmienie, to tam będzie troszkę dłuższe. Będzie ono też przebiegać przez Gibraltar, czyli południową część Hiszpanii, południową Andaluzję, północną Maroko, później wkroczy do Libii, Tunezji, zejdzie do Egiptu, później w kierunku Somalii i zakończy się to zjawisko o zachodzie słońca nad Oceanem Indyjskim. Więc to będzie naprawdę bardzo ciekawe zaćmienie. Kolejne, też takie w miarę bliskie nam zaćmienie będzie w 2028 roku. Hiszpanie mają ogromne szczęście, bo będą mieli trzy bardzo duże zjawiska. To w 2028 roku będzie zjawiskiem obrączkowym, czyli takim, w którym Księżyc nasunie się na Słońce, ale nie zasłoni go całkowicie, no bo będzie wtedy troszeczkę dalej od Ziemi, będzie w miarę jasno, ale będzie również na pewno bardzo ciekawym zjawiskiem.
1: poprosimy o relację za rok, jak Państwo wrócicie, ale też Michał obiecał mi, że będziemy tutaj wspólnie oglądać gwiazdy, tylko to już będzie spotkanie wieczorne i kosmiczne w przyszłym roku i myślę, że coś takiego zorganizujemy, bo wiem, że ten sprzęt prawie, że wyciąga się z kieszeni albo z plecaka i te teleskopy są teraz tak nowoczesne, to nie to, co mówiłam o Janie Matejce i Koperniku, więc będziemy mieli okazję i takie spotkanie zorganizować z Panem Michałem.
0: Na filmie widzieliście, że tam były robione zdjęcia aparatem fotograficznym na statywie, a oprócz tego ja bardzo często się schylałem i tam poprawiałem troszeczkę pozycjonowanie i tak dalej. Mamy taki malutki teleskop, widzieliście z niego w okienku właśnie fazę całkowitą. Teleskop, który dzisiaj telefonem komórkowym się obsługuje, nie będę robił reklamy, nie zapłacili mi za to.
1: Czy teleskop,
0: ale,
1: który nosi
0: ale jest
1: plecaku.
0: Niesamowity i kosztuje jak dobrej klasy buty. Nawet dzisiaj można powiedzieć, duży teleskop jak się bierze, który jest gramotny, fajny jest do obserwowania wizualnie, żeby popatrzeć przez to. Oczywiście jak najbardziej do tego zachęcam, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć kosmos w pełnej krasie, to Chińczycy idą naprawdę z elektroniką do przodu, więc to jest niesamowita sprawa.
1: Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę.
5: To się wyznać, ja mówię do zaćmienia Słońca, mamy tu parę minut, ale ile było realne, widzicie w
0: takim. Jak najbardziej było realne. Myślę, że było ono inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Wówczas kapłani egipscy mieli już ogromną wiedzę na temat heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego oraz ruchów planet oraz Księżyca. Mało tego, w swoich zapisach opisali Sarosy, o których tutaj był na przykład Saros tego hybrydowego zaćmienia, napisane Saros 139. On opisuje ilość obiegów oraz przechodzenia przez punkty węzłowe na orbicie Księżyca i ile razy one występują w jakimś tam określonym cyklu. Ten cykl nazywamy Sarosem, aż po prostu dojdzie do pełnego, można powiedzieć, zatoczenia tego Sarosu, można powiedzieć, w każdych warunkach, jeśli chodzi o Ziemię, na całej obwiedni Ziemi. I oni znali te Sarosy i potrafili z ogromną dokładnością wyznaczyć momenty tych zjawisk, ale ówczesna, można powiedzieć, ludność nie posiadała wiedzy takiej, można powiedzieć, tajemnej jak kapłani, oczywiście matematyki i trochę fizyki. I uznawali to, można powiedzieć, za pewien element mistyczny, właśnie ten przesądny, ten element, który, można powiedzieć, jakiś boski. Właśnie kapłani Faraona wykorzystywali to do tego, żeby w jakimś sensie też kontrolować swoje społeczeństwo. I to miało wtedy miejsce. Kolejne zaćmienie będzie też w Egipcie. Więc jest wymowne, można powiedzieć, że będzie przebiegało niemalże właśnie przez te same tereny, gdzie między innymi w dziele właśnie Faraon.
1: Panie Michale, bardzo dziękuję za tą wspaniałą opowieść, za planetoidę, za certyfikat, za meteoryt. Są to rzeczy, które na pewno wzbogacą zbiory naszego muzeum. Bardzo dziękuję.
7: SK Beskidy.
8: I jeszcze słowo w kwestii szpitali powiatowych. Radni powiatu żywieckiego apelują o stabilne finansowanie szpitali. Uchwałę w tej sprawie podjęli podczas ostatniej sesji. Ich zdaniem obecny system nie zapewnia placówkom pieniędzy potrzebnych do sprawnego funkcjonowania i zagwarantowania mieszkańcom odpowiedniego poziomu opieki. Treść apelu ma trafić m.in. do prezesa Rady Ministrów, ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: SK Beskidy.
8: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia niebawem.
7: SK Beskidy.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić.

0: autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?